Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
2: Dziś w regionie będzie jak w piekarniku. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie. Zobaczymy od 33 do 35 stopni w ciągu dnia. W ciągu dnia też sporo słońca padać nie powinno. W nocy 16-17 stopni powyżej zera. Cały czas też przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego na miejscu zawężenia, a także ograniczenia prędkości. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
3: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Napastnik zaatakował personel medyczny i pacjentów. Motywy jego działania na razie nie są znane. O szczegółach nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
4: Po godzinie 18 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
5: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką specjalistycznej personelu.
4: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
3: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura bada podejrzenie podrabienia kart zgonów pacjentów. To już trzecie postępowanie dotyczące tej placówki. Zawiadomienie złożyła osoba, której podpis widnieje na dokumentach, choć jak twierdzi jej pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z 2 śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
3: Nagrody za dobre oceny podzieliły szkoły. Trwa dyskusja, czy wyróżniać uczniów za wyniki w nauce. W Gorzowie każda placówka wybrała własne rozwiązanie. Jedne szkoły zrezygnowały z nagród, inne zostawiły je na prośbę rodziców. Są też placówki, które wprowadzają kolorowe świadectwa za sport, zaangażowanie czy postawę ucznia.
1: SK2 Sport.
3: Sensacja na mundialu. Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2 w ostatnim meczu fazy grupowej. Ekwador awansował do fazy pucharowej z 3. miejsca. Grupę E zakończyło na 2. miejscu Wybrzeże Kości Słoniowej po wygranej 2-0 z Curaçao. W grupie F zwyciężyła Holandia, a awans wywalczyła także Szwecja. Trwa jeszcze mecz, ostatni mecz grupy D. W tym momencie Turcja walczy z USA i wygrywa 3-2, a zakończył się mecz Paragwaj-Australia remisem 0-0. Wimbledon nie dla Katarzyny Kawym. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W 3. decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.
7: 2, prawie 3 minuty po godzinie 6. Tak jest, moi drodzy, to dzisiaj koniec roku szkolnego. 10 miesięcy wytężonej, ciężkiej nauki pewnie nie poszło na marne. No to teraz, moi drodzy, młodzi słuchacze, będziecie sobie odpoczywali, a na dobry początek tego końca honorata Skarbek.

Nie ma problemu, jeżeli ktoś mieszka nad Wisłą, to dzisiaj będzie mógł sobie to zrobić nawet już po godzinie 9, bo wolne, moi drodzy, się zaczyna. Wakacje się rozpoczynają, ostatni dzień szkoły, w zasadzie rozdanie świadectw i dziękuję bardzo. I 2 miesiące laby dla tych, którzy się uczą. Ci, którzy pracują, no to niestety, moi drodzy, jak nie macie urlopu, to sobie jeszcze popracujecie w wakacje, ale dobra, no to z tymi wakacjami zostańmy, troszkę o tym porozmawiajmy, bo wiecie, no zawsze w ostatni dzień szkoły wystawia się świadectwa, rozdaje się te świadectwa. Na tych świadectwach są oceny, czasem dobre, czasem niedobre, a przeważnie takie sobie, no przyznajmy, powiedzmy sobie szczerze, raczej takie sobie, prawda? No właśnie. Ale dzisiaj to wy pobawcie się w nauczycieli, w wychowawców, w obserwatorów uważnych, czy do życia publicznego, czy do życia swojego i wystawcie świadectwo. Macie tą okazję taką niepowtarzalną, żeby wystawić dzisiaj świadectwo. Komu? To już zależy od was. To może być ktoś z rodziny, to może być przyjaciel, to może być kolega z pracy albo koleżanka z pracy, ale to możecie być też i wy. Wystawcie świadectwo, na jaką ocenę wystawiacie to świadectwo, proszę bardzo, 726-826-826 albo Messenger, czyli komu i jaką ocenę dzisiaj wystawiacie. Może ktoś się ucieszy, a może wręcz przeciwnie. SK2. Umawiamy się, mniej niż zero wystawić nie można. O. Czekam na telefony, czekam na głosówki, czekam na SMS-y i na Messengery. Tak więc to wszystko do waszej dyspozycji. 726-826-826. W ostatni dzień szkoły wystawiamy cenzurkę.

0: No i już się zrobiło. Aż 19 minut po godzinie 6 zbliża się ten moment, kiedy to ostatni dzwonek zabrzmi, a dzieci wesoło wybiegną ze szkoły. Ale nie będę cytował, bo na pewno dzieci są grzeczne dzisiaj, prawda? Ja odbieram telefon od was na 72682686. Odbieram też messengery od was w sprawie tych ocen, prawda? Wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? To już zależy od was. Jaką ocenę temu komuś dajecie? To też wszystko zależy od was. Proszę bardzo, Dorota zadzwoniła. Dorotko, komu wystawiamy ocenę?
1: Komu wystawię?
0: Tak, proszę.
1: Powiem panu jedno. No. Panu wystawiam piątkę, jak każdego dnia, a szóstkę daję mojej córce, pani ginekolog.
0: Proszę, no to córka zaliczyła na szóstkę elegancko, no to bardzo się z tego powodu cieszę. Ja co prawda tylko piąteczkę, ale to też jest bardzo dobra ocena, prawda? Z czerwonym paskiem świadectwo pewnie bym dostał. Mamy jeszcze Monikę, proszę bardzo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Z tej strony Monika.
0: No te, cześć.
2: Ja wystawiam mojemu kochanemu Piotrusiowi szósteczkę, bo jest wspaniałym człowiekiem.
0: No to pięknie. No to Piotruś na pewno jest dzisiaj zadowolony. To pewnie Piotruś przyniesie pudełko czekoladek, bo to przeważnie się czekoladki dla wystawiającej oceny przynosi, prawda? Powinien przynajmniej. 7268268826 albo Messenger. Zapraszam, wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? Czemu? To już wszystko zależy od was. Jaką ocenę wystawicie temu komuś, temu czemuś? Proszę bardzo, zapraszam. SK2. Można dzwonić, można nagrywać głosówki, można do mnie pisać, a już teraz Rafał Brzozowski zaśpiewa.

No bójcie się, moi drodzy, jeżeli jedziecie sobie na wakacje na Sardynię, to uważajcie, co przywozicie z tych wakacji. Okazuje się, że na Sardynii wywóz piasku, muszli i kamieni z wyspy jest traktowany jako kradzież, a za próbę tej kradzieży grozi grzywna od 500 do nawet 3000 euro. Tak więc proszę dokładnie wytrzepać buty, proszę dokładnie wytrzepać koszulkę. Jak wam wejdzie w majtki piasek, to proszę się z tym zająć. Proszę nic nie wywozić z Sardynii, prawda? Ogólnie to dobrze, że Polacy nie są tak skrupulatni, bo taki jarząbek, powiedzmy, to dostałby pewnie dożywocie za to. Ja za każdym razem, jak wracam z nadmorza, to później piasek po kieszeniach znajduję do Wielkanocy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: Radio Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
5: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
6: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
11: Dziś w regionie sporo słońca, padać nie będzie, do tego bardzo ciepło. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie dziś od 33 do 35 stopni. W nocy 16-17 kresek na plusie, a teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Rejtana i Piłsudskiego, do tego w pobliżu Ronda Kurania, a także na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
12: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Pocisk trafił w statek towarowy w ciśnienie Ormus. Jednostka została uszkodzona, gdy płynęła u wybrzeży Omanu. Na razie nie wiadomo, kto przeprowadził atak. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. A ciśnina Ormus to jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali dwóch podejrzanych o wyłudzenie unijnych pieniędzy. Grozi im do 8 lat więzienia. Upały w całej Polsce. W wielu regionach temperatura przekroczy dziś 30 stopni. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gorącem. Jak zatem najlepiej ubierać się w takie upalne dni?
13: Kolory zawsze jasne. Nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Zawsze luźne. Wszystko co obcisłe, to jesteśmy jak w puszce.
12: Radziła Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego. A w taką pogodę warto wybierać lekkie, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzisiaj tak pewnie nie jedna osoba zaśpiewa. Nie jedna osoba ukończąca szkołę, klasę, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i tak aż do ósmej, a później może jeszcze i nawet dalej. Nareszcie wakacje, moi drodzy, dzisiaj się zaczynają. Cenzurki pewnie już przygotowane, świadectwa dzisiaj będą rozdane, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się was nie zapytali, komu wy wystawiacie i jaką ocenę. No i odbieram kolejną głosóweczkę na Messengerze. Ola się do mnie odezwała. Halo, halo, Ola, proszę bardzo, komu cenzurka i jaka ocena?
2: Cześć, chciałabym wystawić ocenę bardzo dobrą. Nie wiem, czy zachowanie też wystawiamy, czy nie, to też bardzo dobre. Dla mojego bossa jest spoko, szanuje ludzi, rozumie pracowników, także piątka i oby tak dalej.
1: Piątka dla bossa, proszę bardzo, ale to jest, wiecie co, tu jest taki mały podtekst, to troszkę, no to tak można to też zrozumieć, bo to jest aż piątka i tylko piątka, więc jest jeszcze możliwość, drogi szefie, do poprawy.
3: SK2

0: To oczywiście Virgin szansą swoją, no szansę dostanie też Dorota, pani Dorota Doda, Dorota R. od wczoraj, dlatego że, jak pisze kolorowa prasa, gwiazda została oskarżona o oszustwo. Dorota R. znowu stanie przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła jej zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Głównym podejrzanym w sprawie jest były mąż pani Doroty, Emil S. I pani Dorota ogólnie do niczego się też nie przyznaje. Nie, mówi, że no, być może nawet to i lepiej, że stanie przed sądem, bo w końcu będzie mogła wszystko powiedzieć, jak było, a znając głos pani Doroty, no to pewnie być może też i coś i zaśpiewa, prawda?
1: Ja wam zawsze wszystko wyśpiewam.
0: No właśnie. SK.

0: A już po siódmej gramy o piłkarski raj. Piłkarski raj, czyli oglądanie meczu na Stadionie Narodowym w Loży. Meczu Mistrzostw Świata oczywiście, razem ze Sławkiem Peszko. No i z naszą biało-czerwoną ekipą, która się rozrasta. Kolejne powołania po godzinie siódmej, mam nadzieję, do kogoś trafi. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to jest to ostatni czas, żeby się zgłosić do niej. Zapraszam, sk2.pl, tam wypełniacie formularz. Starajcie się mnie przekonać, dlaczego to wy powinniście wziąć udział w naszej zabawie akurat dzisiaj i dlaczego to wy chcecie zmierzyć się z tym, co też do powiedzenia ma Sławek Peszko, a zagadka na dzisiaj brzmi, tak tylko przypomnę.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
0: No i to wygwizdane, to już wy musicie odgadnąć, co Sławek miał na myśli. Jeżeli odgadniecie, to jedziecie z nami na Stadion Narodowy, a jeżeli nie odgadniecie, no to musicie się zadowolić stówką. Po siódmej zobaczymy, czy ktoś powołanie dostanie, a na razie czekam na sk2.pl na wasze zgłoszenia.
2: SK2

słowaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
4: Ciepło padać nie będzie, tak zapowiada się nam pogoda na dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Na termometrach zobaczymy od 33 do 35 stopni w nocy, od 16 do 17 kresek. Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że bus pasy obowiązują do godziny 9.30. Przypominamy również, że zamknięty jest parking na Podpromiu, powodem organizacja ESK. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejdana, Marszałkowskiej i Piłsudskiego.
5: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalenie przyczyn wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce. Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Część wagonów wykoleiła się.
6: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba był to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
5: Mówi Wojciech Zeszot z policji w Pile, a ruch na trasie Bydgoszcz-Piła jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
8: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
9: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
10: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
7: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
5: Rafał Trzaskowski z absolutorium i wotum zaufania. Prezydent Warszawy otrzymał poparcie Rady Miasta za 2025 rok. Sesję zdominowała sprawa Szpitala Południowego. Radny PiS Dariusz Figura pytał o ewentualne powiązania Dawida Kacprzyka z ratuszem. Trzaskowski zapewnił, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
11: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
12: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
5: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca.
0: SK2 Sport.
5: Turcja z wygraną na pożegnanie z turniejem. Turcy pokonali USA 2-1, a zwycięskiego gola strzelili w 98 minucie. Wcześniej stracili już szansę na awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata. Z grupy D wyszła też Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A polscy siatkarze z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Turcję 3-2 w turnieju w Gliwicach. Najwięcej punktów zdobył Aleksander Śliwka. To druga wygrana Polaków w rozgrywkach. Wcześniej wygrali z Belgią i zajmują teraz 6 miejsce.
13: Mamy 3,5 minuty po godzinie 7. Już, moi drodzy, przypominam, dzisiaj koniec roku szkolnego, a jako że koniec roku szkolnego, to drodzy rodzice, w końcu możecie poznać swoje oceny.

11 po 7. Perfekcyjnie zaczyna się ten dzień, bo to oczywiście perfekt w Radiu SK2, a tymczasem zajrzyjmy do Malborka, bo tam pojawił się marcepanomat, czyli taka maszyna, która ma w środku słodycze z marcepanu dostępne przez całą dobę. Można sobie przyjść, wrzucić monetę czy tam cokolwiek innego i sobie wyciągnąć takiego słodycza. Co ciekawe, to jest pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, ale marcepanomat stanął tuż obok działającego już od 2 lat ciastomatu. Czyli macie tak, z jednej strony ciastomat, z drugiej strony marcepanomat. No to teraz w Malborku będzie można tyć z automatu.

0: A Andrzej robi to dla syna.
1: Eska, karniaki kao.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: I już tłumaczę, o co chodzi, bo Andrzej się zgłosił do naszej zabawy. Dlaczego ja? Żeby pokazać synowi, że i staruszek potrafi, bo o piłce wiem dużo, bo nie lubię przegrywać, bo w końcu jestem Andrzej. Dzień dobry, Andrzeju.
3: Witam.
0: Ty dzisiaj staniesz oko w oko ze zdaniem, które wypowiedział Sławek Peszko, niedokończonym zdaniem, i twoje zadanie to dokończyć to zdanie. Czy jesteś gotowy do tego?
3: Gotowy.
0: Jeżeli ci się uda, to lądujesz z nami w loży VIP na Stadionie Narodowym. Tam sobie obejrzymy meczyk Mistrzostw Świata ze Sławkiem. Tam sobie postrzelamy karniaki do bramki również, prawda? I będzie 10 tysięcy złotych nagrody głównej. Tak czy inaczej, jest o co grać, mój drogi. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, no to w takim razie wsłuchaj się uważnie. To zdanie, 3 sekundy i mówisz, co miał na myśli Sławek Peszko. Uwaga, zagadka leci.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: Nic się nie stało.
0: Nic się nie stało. Czy to słowo to jest stało? Mój drogi, sprawdzamy. To nie jest słowo stało, to nie jest stało. Ja wiem, że jeżeli chodzi o polską reprezentację, to my mamy to w genach, żeby powiedzieć, nic się nie stało. Ale no niestety to nie jest to słowo, szukamy dalej. Andrzeju, do ciebie leci stuwa, tak więc karniaki będziesz musiał sobie strzelać sam, jak masz bramkę, a jak nie masz, to sobie kupisz za stówę. A zagadka przechodzi dalej w takim razie, moi drodzy. Kolejna runda dzisiaj, kolejna runda po godzinie... Kasia, pomóż mi, po 11. No, po 11. Ja jestem krótkowidzem, wiesz? 11? 11. No, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2. Zobaczymy, być może ktoś z was zgarnie dzisiaj powołanie na Stadion Narodowy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam będziecie mogli sobie odsłuchać jeszcze raz Sławka Peszkę, co też miał do powiedzenia nasz klasowy piłkarz. Zastanawiamy się i szukamy dalej.
1: SK, karniaki kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: A wy za to od nas dostaniecie możliwość pobytu na przykład na peronie i pomachania do kogoś. PKP zbliża się wielkimi krokami, tak więc przygotujcie telefony, bo za chwilę będziemy pozdrawiali. 25 minut po siódmej.
1: Esko.

0: autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
10: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
11: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
10: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
11: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
12: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
13: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
14: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
15: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
16: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Oszczędni tankują taniej.
19: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. I po reklamie.
20: Dziś w regionie padać nie będzie, będzie jak w piekarniku. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 33 do 35 stopni, w nocy od 16 do 17 kresek. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców, a teraz w Rzeszowie postojcie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Większy ruch również na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Rejtana. I przypominamy, buspasy obowiązują do 9.30.
0: 7.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Dziś drugi dzień rozmów, który poświęcony będzie pomocy gospodarczej i obronnej dla Kijowa. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła, przypomnijmy, premier Julia Sfirydenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska. Donald Tusk podkreślał, że solidarność z Ukrainą to nie tylko słowa, ale wspólne działania Polski, Europy i świata. Fala upałów w Polsce. W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć 34 stopni. IMGW zapowiada, że jutro wyda alerty najwyższego trzeciego stopnia. I przez to lasy suche jak pieprz. W niektórych miejscach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja jest bardzo poważna.

0: No to mamy, 7:37, robimy, moi drodzy, odjazd. Czyli zaczynamy nasze PKP, pozwólcie tylko, że w tym momencie odblokowuję linię naszą i można już dzwonić na żywo. 726-826-826 i pozdrawiać się. Jeżeli chcecie w tym momencie zadzwonić i kogoś pozdrowić, to zapraszam. 726-826-826, linia odblokowana i pozdrawiacie. Kogo tylko chcecie, co wam tylko ślina na język przyniesie, moi drodzy, bo za chwilę będzie odjazd. No i proszę, mamy pierwszego pasażera. Uwaga, uwaga, odbieramy. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? O, nie ma, nie ma, bo się rozłączył, proszę bardzo. No to czekamy, cały czas czekamy, moi drodzy. 726-826-826 na żywo. W tym momencie pozdrawiacie, proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobrze, dnia wielkiego, szczególnie naszego szefa Adama, który prosił o pozdrowienia, Marcelinę szefową i wszystkich pracowników pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrowienia kolejne. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
2: Pozdrawiam moją córeczkę, która wczoraj zaliczyła sesję w szkole i to był ostatni egzamin i całe Radio SK2.
0: Dziękujemy bardzo, a kto pozdrawiał?
2: Marcin.
0: Marcin, świetnie, dobra, lecimy dalej. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Nie ma, oj, ktoś taki nieśmiały. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry, Przemek z tej strony,
0: cześć,
3: witam
0: Przemek.
3: Was. Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, Agnieszkę z naszej pracy. Agnieszkę, Asię, Luizę, Elę i wszystkich tam, trzymajcie się cieplutko. Całą tą ekipę i was też pozdrawiam w radiu, trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo.
3: Dobrego piątku.
0: No to odbieramy, dzięki bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z Krakowa, z Lubomira i całą moją rodzinkę.
0: Dobrze, pozdrowienie poleciało. A kto pozdrawiał?
4: Julia.
0: Cześć Julia, dzięki bardzo. Lecimy dalej. Halo, halo. O, no, rozłączę. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
5: Witam, Radio SK2. Mietek się kłania i chciałem pozdrowić bandę Staszka, Zakapiora i jego wszystkich kolegów motocyklistów. No.
0: To poleciało do bandy. No jak na stacji ludzie, ludzie słuchają, to się czuję bezpieczny. Jakoś tak podskórnie. No. Dzięki bardzo. Lecimy dalej.
5: No, zdrówka, pa.
0: Pa. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
6: Dzień dobry, Krystus z tej strony.
0: Cześć Krystus.
6: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną. Bardzo ją kocham. No i Karolinę i koleżankę, która wraca do zdrowia. No i ciebie, panie Jarząbku, piątkę ci dzisiaj wystawiam oceny z laurką.
0: Dzięki.
6: Bo bardzo dobrze prowadzi.
0: No to ładnie.
6: Miłego dnia.
0: To mam już średnio 5-0. Dzięki bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? To jest ostatni telefon.
7: Pozdrawiam mojego męża, który właśnie jedzie do mnie z laptopem, którego zapomniałam z pracy. Pa!
0: Taki mąż to skarb. Dzięki bardzo. No dobrze, moi drodzy, no to odjazd. I PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, wraca za tydzień w piątek oczywiście.
8: SK2.

0: No właśnie z pokoleniami jest tak, że jedno wie lepiej od drugiego i jedno chce wpłynąć na to drugie, a to drugie nie chce, no i narastają konflikty, prawda? Tak jak na przykład w brytyjskiej rodzinie królewskiej, tam dochodzi do dużych napięć. Król z księciem się po prostu kłócą, a powiedzieć ostatnio, że ostatnio nie nadają na tych samych falach, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Brytyjska prasa pisze, że relacje między królem a księciem są napięte i są najgorsze w historii. Tak naprawdę panowie idą za sobą czasami i na noże. Ciekawe, o co im chodzi tak naprawdę. Nie wiem, ja się mogę tylko domyślać. Może jest tak, że tata Karol chciał nauczyć syna Williama, jak być królem, a ten uczyć się nie chce.
1: To be or not to be.

Oskar Cyms w kawałku. Hymnie wszystkich kibiców piłkarskich, którzy nie chodzą spać, tylko oglądają to, co się dzieje na mundialu. A komu mundial tak naprawdę gdzieś tam lata koło pępka, no to może na przykład wziąć udział w naszej zabawie Państwa Miasta już po godzinie 8 w Radiu SK2. Tak więc przygotujcie swoje telefony, bo w tej chwili można wysyłać do mnie SMS-y, można do mnie pisać na Messengerze. Proszę bardzo, 726-826-826 to numer telefonu, pod którym się zgłaszacie. Na Messengerze zostawcie numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy, bo to trzeba się jakoś zgłosić, prawda? To nie jest tak, że ja chcę. No, każdy by chciał, prawda? Ale wykażcie się też jakąś inwencją twórczą. Dzisiaj pytanie brzmi, co robiliście zaraz po zakończeniu roku szkolnego? Dostawaliście świadectwo i co się później działo? Bo niektórzy szli do domu, żeby się byczyć, a niektórzy szli na podwórko, a jeszcze inni szli jeszcze w inne miejsce. Tak więc dajcie znać, co robiliście zaraz po tym, jak otrzymaliście swoje świadectwo szkolne, i po 8 gramy w Państwa.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
13: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
14: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.

0: poszkodowanych, lekarza i dwóch pacjentek jest poważne. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
1: Najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
0: Gdańsk, centrum rozmów o odbudowie Ukrainy. W konferencji bierze udział ponad 70 krajów z całego świata. Uczestnicy deklarują dalsze wsparcie dla Kijowa i podpisują pierwsze umowy. Ukraińskiej delegacji przewodniczy premier Julia Sfirydenko. Z udziału w spotkaniu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełański. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
3: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
2: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfirydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu dwóch dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
0: 3/4 z nas planuje wakacyjny wyjazd. Tak wynika z raportu Polskiej Agencji Turystycznej. Najczęściej urlop chcemy spędzić w kraju, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
4: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
0: A najpopularniejszym kierunkiem jest morze.
5: SK2 Sport.
0: Kolejne pary 1/16 finału Mistrzostw Świata. Brazylia zagra z Japonią, a Holandia zmierzy się z Marokiem. Faza pucharowa rozpocznie się w niedzielę. Wcześniej poznamy komplet uczestników tej rundy. W grupie I zagrają ze sobą i pewne są awansu reprezentacje Norwegii i Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00. A dziś dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, ale rozegrają z Niemcami. W niedzielę z kolei czeka ich mecz z Argentyną.
6: 8:02, moi drodzy. Przypominam tym wszystkim, którzy jeszcze być może tego nie zanotowali. Dzisiaj koniec roku szkolnego. Wakacje się zaczynają. I taka rada, moi drodzy, bo pewnie dopiero co się wybieracie na zakończenie roku szkolnego. Pamiętajcie o tym, że zanim włożycie plecak do szafy, to proszę wyjąć z niego kanapkę.

To był numer 12 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli Maciej Musiałowski z kawałku Flora. Jeżeli chcecie, żeby był wyżej, no to zapraszamy sk2.pl, tam można zagłosować, bo dzisiaj kolejne notowanie mamy po godzinie 18. 10 minut po godzinie 8 tymczasem jest na zegarach, a dziennik Fakt pisze o przebywającej w sanatorium w Busku-Zdroju kobiecie, która zauważyła znaczące różnice w posiłkach między kuracjuszami płacącymi komercyjnie, a tymi kierowanymi przez NFZ. Okazuje się, że osoby korzystające z pobytów komercyjnych, czyli te, które zapłaciły tak powiem 2000 powiedzmy za tydzień, otrzymują bogatsze menu, podczas gdy kuracjusze z NFZ-u mają okrojone posiłki i brak szwedzkiego bufetu. I choć jakość jedzenia, jak pisze ta czytelniczka, nie budzi zastrzeżeń, to jednak dysproporcje w jadłospisach i sposobie serwowania są zbyt duże według niej. A ja się pytam, a czego się pani spodziewała? No czego się pani spodziewała? Przecież to jest NFZ. Każdy wie, co znaczy NFZ, prawda? Niewiele fajnie zjeść. SK2.

0: A ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kto mnie dzisiaj zaskoczy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: A będzie to albo Ewa, albo nie Adam, tylko Artur. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa dzień dobry. No to dobrze, to moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Przypominam zasady. Zasady są takie, że mam koło. Na kole losuję dla każdego z was, każdego, mam problem z odmienianiem, dobra. Każde z was dostanie ode mnie po literce z tego koła. O, w ten sposób. A później wy musicie podać hasło zaczynające się na daną literę w danej kategorii, którą wyczytam. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje, jest niepoprawne, to wtedy nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Kto wylosuje jokera, może sobie wybrać literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Wszystko jasne?
0: Mamy. Dobra. To Ewa dzisiaj, panie przodem. Ewa dzisiaj jako pierwsza. W prawo czy w lewo kręcimy?
5: Prawo.
0: Prawo. Proszę bardzo.
5: Stop.
0: No, moja droga, możesz mówić stop ile chcesz. To koło ci tak się nie posłucha ciebie. Dobrze, mamy to, mamy to. Mamy literkę dla ciebie. Ewo, dla ciebie jest literka R.
5: R. R, okej.
0: Okay. R, jak reranie. Czyli nieumiejętność wymówienia literki R. No, dobra, Ewa, czy wszystko jasne?
5: Wszystko jasne.
0: To uwaga, to zaczynamy. Poproszę na literkę R. Państwo.
5: Rumunia.
0: Miasto.
5: Rzeszów.
0: Znana postać.
5: Robert Lewandowski.
0: Roślina.
5: Róża.
0: Kolor.
5: Różowy.
0: Zawód. Ratownik wodny lub ratownik medyczny, mogłabyś powiedzieć. No dobrze, ale wiem, stres robi dużo, dużo złego w tej zabawie. Natomiast tobie i tak poszło całkiem nieźle. 1, 2, 3, 4, 5 punktów. Ładnie, ładnie, ładny wynik. Artur, 5 punktów do pobicia.
4: No zobaczymy.
0: To no zobaczymy, tak. Zobaczymy. To co, kręcimy kołem?
4: Kręcimy.
0: W którą stronę?
4: Tą samą stronę. Prawą.
0: Zapomniałem, która to była strona. Prawa, dobra. No. Prawą. No, dobrze, jesteś czujnym słuchaczem, bo ty pamiętasz. Ojej. Znaczy ojej albo nie ojej. Zobaczymy. Dla ciebie, mój drogi, zdradliwa literka Z. Litera Z, ostatnia litera. No to jak wiesz, to pewnie przejdziesz dalej przez pierwsze hasło. Ostatnia litera alfabetu. Uwaga, literka Z dla ciebie. To poproszę państwo.
4: Zambia.
0: Miasto.
4: Zambrów.
0: I tytuł filmu, serialu.
4: Zorro.
0: Imię.
4: Zenek.
0: Roślina.
4: Roślina.
0: Jakbyś powiedział zapominajka, to bym nie zaliczył. Ale jakbyś powiedział zawilec, to bym zaliczył.
4: Za
0: trudny ten zawilec. I przez zawilec, a może dzięki sobie, Ewa wygrywa dzisiaj prezent marzenia o wartości 500 zł, bo Artur 4 punkty, Ewa 5.
5: Super, mega.
0: Proszę bardzo. Prezent marzeń leci do Ewy, do Artura lecą prezenty od Radia SK2. Oczywiście możecie też pozdrowić, to jest taki przywilej tych, którzy grali w Państwa Miasta. Ewa, proszę bardzo, jeżeli chcesz.
5: Pozdrawiam mojego kochanego męża Bartosza, jeżeli mnie słucha, miał mnie słuchać, więc mam nadzieję, że słucha. Pozdrawiam serdecznie.
0: A jak nie słucha, to zobaczy, jak wróci do domu. Artur, a od ciebie jakieś pozdrowianka dla kogoś?
4: Dla całej rodziny i dla wszystkich słuchaczy i dla was.
0: No i elegancko. I dla was również w takim razie, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Ciemno to nie było, ciemno to się mogło zrobić przed oczami, jak ktoś zobaczył to, co się stało ostatnio we Wrocławiu. Tam piorun uderzył w fontannę multimedialną i w wyniku uderzenia pioruna fontanna we Wrocławiu się zepsuła, dość mocno się zepsuła, tak bardzo się zepsuła, że no niestety takie specjalne pokazy zostały odwołane na czas nieokreślony tak naprawdę, chociaż no szacuje się, że naprawa tej fontanny potrwa tak mniej więcej kilka tygodni. No kilka tygodni to jest jednak bardzo długo, ale tutaj spokojnie, nie ma co się spieszyć. Takich rzeczy nie powinno się naprawiać piorunem, tym bardziej, że to piorun ją zepsuł, nie?

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.
19: W regionie dziś padać nie będzie, w ciągu dnia sporo słońca i bardzo ciepło, na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś od 33 do 35 stopni, a w nocy od 16 do 17 kresek na plusie. Teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Rejtana i Piłsudskiego, postojdzie i to sporo na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno-Narwowskiej żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego.
20: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Premier spotka się z szefami NFZ. Donald Tusk we wtorek porozmawia z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia o problemach w ochronie zdrowia. A tematem mają być m.in. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Rozmowy mają dotyczyć także zmian, które mają poprawić kontrolę w placówkach medycznych. Seniorzy zadłużeni na niemal 12 miliardów złotych. Ponad 345 tysięcy osób po 65 roku życia ma zaległe zobowiązania. Tak wynika z danych Big Info Monitor. monitor. Seniorzy są też celem oszustów. W ciągu roku próbowano wyłudzić na nich skradzioną tożsamość ponad 15 milionów złotych. Dziś rozpoczynają się wakacje. To czas wyjazdów i odpoczynku. A jakie plany mają szczecinianie?
0: Nad morze, w góry.
18: Objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
21: Nie mam pracy.
22: A ja do Włoch leczę.
23: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
24: Będę jechał z rodzicami na camping.
25: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
20: A podczas wolnego pamiętajmy o bezpieczeństwie.
26: Ze Szczecina to chyba bardzo krótka droga nad morze, nie?
20: Bardzo.
26: No, to takie ekspresowe wakacje można sobie zrobić.

Ten utwór ma ładnych parę lat. Ładnych to, to mało powiedziane. 20 minut zostało do godziny 9. To jest bardzo dobry czas, żebyśmy się też cofnęli w czasie. I sprawdzili, co to też się działo na świecie tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest kącik odkurzający, w którym odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Ćwierć wieku minęło od momentu, kiedy ten news pojawił się w przestrzeni internetowej, tym razem. Gwiezdne wojny filmem wszechczasów. Galaktyczne przygody Luke'a Skywalkera, Hanna Solo i księżniczki Leii znalazły się na samym szczycie międzynarodowej ankiety, której celem było wybranie najbardziej pasjonującego filmu science fiction, który gościł na dużym ekranie, pisał 26 czerwca 2001 roku portal onet.pl. A widzicie, a wystarczyłoby, żebyśmy my w Polsce, my Polacy, zrobili film o docenianych przez rząd dobrze zarabiających nauczycielach. To dopiero byłoby science fiction.

0: Deska 2. Polska jest najfajniejsza.
1: No i to się stało faktem, moi drodzy. Dzisiaj piątek, a więc dzisiaj pierwszy, duży finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. No i dzisiaj ktoś zdobędzie na pewno klucze do pokoju w luksusowym hotelu. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu do Polanicy Zdroju. No i oczywiście o zestaw wypasionych kosmetyków. W poniedziałek Asia 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. Wtorek Arek 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. Środa Diana 6 poprawnych odpowiedzi, 1 źle. I wczoraj Justyna. 8 poprawnych odpowiedzi, 0 złych. To znaczy, że to właśnie Justyna jest o krok od tego, aby zdobyć klucze do luksusowego apartamentu w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. Ale być może dzisiaj ktoś jej stanie na przeszkodzie. I być może ktoś dzisiaj Justynę pokona. sk2.pl. Tam wchodzicie i tam się zgłaszacie, żeby mieć szansę na udział w naszej zabawie i przekonać się na własne oczy, własnymi wszystkimi zmysłami, że Polska jest najfajniejsza.
0: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: Dzisiaj uśmiech radosny szczególnie mają ci wszyscy, którzy otrzymali świadectwa i promocję do klasy następnej i to nawet być może z czerwonym paskiem. Przyznaj się, Kasiu, moja droga, kochana, czy ty kiedykolwiek miałeś ten czerwono-biały pasek na świadectwie?
1: Nie, ja bardziej miałam czerwone oceny na koniec roku szkolnego.
0: Jak 90% ludzkości.
1: I w sierpniu poprawki z matematyki.
0: Też
1: taka już
0: jedną.
1: Jestem. Tak mi zbudowano
0: no,
1: po prostu.
0: Też miałam jedną. Posłuchaj, dzisiaj sobie wystawialiśmy oceny różnego rodzaju. Masz jakąś ocenę, komu chciałabyś wystawić?
1: Chciałabym.
0: Czy chcesz to zachować dla siebie?
1: Nie, no piąteczka dla wszystkich słuchaczy, bo no, świetnie się z wami w ogóle wchodzi w interakcje. Różne konkursy są bardzo fajne, gładkie i w ogóle...
0: To się nazywa podlizanie perfekcyjne na szóstkę. Kuba jeszcze napisał na Messengerze, ja wystawiam szóstkę naszej reprezentacji w piłkę. Tyle trwają mistrzostwa, a my nadal żadnej bramki
1: Brawo!
0: Nie straciliśmy.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: SK2. A, no i jeżeli nie macie jeszcze planów wakacyjnych, to jest ostatni dzwonek. Szkolny.

0: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Nadal w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego w pobliżu Ronda Kuronia i w pobliżu Ronda Pobitno. Buspasy obowiązują do godziny 9.30. Przypominamy również o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa.

0: te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
1: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje z nich trafiło do szpitala. Łącznie z składami podróżowało około 200 pasażerów. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4 tysiące zostały ranne. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy zawalonych budynków. Największym wyzwaniem jest znalezienie miejsc, w których mogą być uwięzieni żywi ludzie.
2: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani i ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
1: Mówił Przemysław Rembielak, a ratownicy podkreślają, że betonowe konstrukcje zawalonych budynków mogą tworzyć przestrzenie, które zwiększają szanse na odnalezienie żywych osób. W miastach działają polowe szpitale, do których trafiają setki rannych. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego stał się faktem. Uczniowie odebrali świadectwa i oficjalnie rozpoczęli ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół w Bydgoszczy jest Dawid Olszewski.
3: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
4: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
5: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
3: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
5: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
3: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
1: Do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
6: SK2 News, Rzeszów.
7: Michał Serkis, koniec roku szkolnego i początek upragnionych wakacji. Dziś ponad 288 tysięcy uczniów z Podkarpacia odbierze świadectwa i rozpocznie letni wypoczynek. Wśród nich ponad 45 tysięcy uczniów z Rzeszowa. W 2029 roku może być gotowy akwapark w Rzeszowie, to zapowiedź prezydenta miasta.
8: Na najbliższej sesji pojawi się kolejne dwie uchwały. Tak zwana uchwała powierzenia zadania spółce i dzierżawy terenu spółce, bo chcemy już uruchomić działania spółki.
7: Mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.
9: Minęła 9:00. W tej godzinie mam dla Was sporo ruchu, bo aż dwa najlepsze polskie hity o tańcu, w tym między innymi propozycje od tegorocznego składu Orkiestry Męskiego Grania. Ruch przy biurku jak najbardziej wskazany. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy, a na początek Grzegorz Chyrzy.

0: Ciężko może być dobudzić się w piątkowy poranek, więc nie zapomnijcie też obudzić w sobie Wenus albo Marsa. Zespół Sixteen za nami w Radiu SK2. A co zje ta obudzona Wenus czy Mars na śniadanie? Może marcepan? Tak się składa, że wszyscy fani tego przysmaku, ja do nich nie należę, ale też was nie oceniam, swoje oczy kierują na Malbork, bo tam stanął pierwszy w Polsce całodobowy marcepanomat, czyli marcepan dla każdego o każdej porze. Ja czuję, słuchajcie, dzięki tej informacji, że mamy naprawdę XXI wiek. Ja teraz czekam na pierogomat, z którego o 3 nad ranem wyskoczą gorące ruskie ze skwarkami. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto wracając z imprezy nad ranem nie oddałby królestwa za pierogi.
1: SK

Jeśli jedziecie na wakacje pociągiem, to pewnie wiecie, ile ciekawych rzeczy można robić w wagonie podczas podróży. Można na przykład napisać piosenkę zainspirowaną rytmem kół jadących po szynach. Tak to było w przypadku kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza, który wielki hit Marka Grechuty stworzył na trasie Kraków-Warszawa właśnie w pociągu, o których chodzi. Przed nami dni, których nie znamy.

0: Bledka szalała w poprzedni weekend na koncercie w Ciechanowie. Kto przegapił, ten ma szansę zobaczyć i usłyszeć Olę na przykład w sierpniu w Przytkowicach w strefie 57. Tutaj Radio SK2. Trzymamy dla Was rękę na koncertowym pulsie najlepszych polskich artystów.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
4: Od czwartku nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie. Stłuczka? Kolizja? A może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
11: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na Ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
12: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
15: I po reklamie.

0: 29 lat mija w tym roku od powodzi tysiąclecia, która nawiedziła południową i zachodnią Polskę. Jednak obok tak wielkiej tragedii działy się też i rzeczy naprawdę dobre i tak to dobro brzmi. Moja i twoja nadzieja. Zespół Hej, Edyta Bartosiewicz i wielu innych artystów weszło do studia, żeby wesprzeć powodzian. Piękna inicjatywa, tutaj Radio SK2. O tym, co w Polsce i na świecie, usłyszymy w newsach punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
5: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
4: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach salonu Dawkar. Cudowne.
5: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
6: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
13: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.
18: W najbliższym czasie wysokie temperatury będą dawały się we znaki. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie 28 stopni. I temperatura jeszcze o kilka kresek na me podskoczy. Dziś na termometrach zobaczymy 34-35 stopni. Padać nie będzie. W nocy około 16-17 kresek. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze nieco większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
0: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdrowiu był pod wpływem narkotyków. Wstępne badania potwierdziły obecność substancji odurzających u 19-latka. Mężczyzna zaatakował nożem pacjentów i personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Napastnika obezwładnił lekarz, który sam został poszkodowany.

0: wyjaśni prokuratura.
1: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w Szpitalu Południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
2: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
1: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy Łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
3: Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach jest dzisiaj bardzo uroczyście, to oczywiście z okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwsze świadectwa już odebrane.
4: Jest się czym pochwalić?
5: Nie.
6: No średnio, no 4-0 nie ma paska, no ale co poradzić?
7: Średnia 4,23, jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
4: Teraz można już się skupić na wakacjach.
7: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
4: Wzruszający moment?
7: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
4: Przed wami szkoła średnia?
6: Tak, no.
3: Do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał Rafał Rożycki.
8: A temu uczniowi z początku to ja bym dała piąteczkę za szczerość. A co?
9: SK2 News, Rzeszów.
10: Jał Serki z Bieszczadzkiej oddziału Straży Granicznej ma nowych funkcjonariuszy. Do służby dołączyło 60 osób, 43 mężczyzn i 17 kobiet.
11: Prawie wszyscy pochodzą z Podkarpacia. Poza jednym wyjątkiem jest to mieszkaniec województwa lubelskiego. Po raz pierwszy w historii Bieszczadzkiego oddziału w grupie nowo przyjętych funkcjonariuszy znajduje się 5 osób przyjętych w formie służby kontraktowej.
10: Mówił Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiej Straży Granicznej. Od dziś będziecie mogli się schłodzić przy kurtynach wodnych w Rzeszowie. Te będą rozstawione w okolicach rynku i na bulwarach.
8: Minęła 10:00. Uwaga, tej godziny słuchacie na własną odpowiedzialność. Będzie temat tylko dla ludzi o mocnych nerwach, a to dlatego, że powiem coś dobrego o PKP. Ja wiem, można być w szoku, ale jednak znalazłam coś pozytywnego i nie mówię tutaj tylko o Kamilu Bednarku i Messiahu, których gram wam na początek. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka-Piątkowy, dzień dobry.
9: 10 hitów.
12: 10 najlepszych polskich hitów.

0: po imieniu jesteśmy. To Baśka i zespół Wilki w Radiu SK2. No, to ładnie nam się przedstawia nasze PKP przy okazji upałów. I nie mówię tego sarkastycznie, żeby nie było. Czytam właśnie, że w związku z upałami PKP zdecydowało, że jeśli kupiliście bilet na pociąg, ale upał sprawi, że musicie zrezygnować z podróży, to dostaniecie zwrot 100% ceny biletu, bez żadnych potrąceń, innych takich kombinacji, które były do tej pory. No właśnie, tak ma być do końca czerwca. Czy będzie tak dłużej? Tego nie wiadomo, ale powiem wam, że to i tak wielkie poświęcenie z ich strony. 100% zwrotu za odpuszczenie podróży sauną na torach.
1: Wasza wysokość jest zbyt łaskawa na belenę.

0: piątek to zdecydowanie idealny dzień na wyznawanie miłości. Człowiek już ma weekend w głowie, jest rozluźniony i w takich skowronkach. Zespół TILAF i I Love You gramy wam w Radiu SK2, a ktoś z was za godzinę wyzna mi rozwiązanie zagadki od Sławka Peszki i być może zasili grono naszej jedenastki marzeń na finał SK2 Karniaki Cup. To wszystko na PGE Narodowym. A zagadka na dziś brzmi tak.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi spokojnie, nic się nie...
0: No właśnie, sk2.pl, czekam na wasze zgłoszenia, a więcej o akcji już teraz.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Równa Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: I po reklamie.

0: No sprawdziłam, sprawdziłam. W tym Hollywoodzie mają się dobrze, bo dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Chodzi oczywiście o tę dzielnicę Los Angeles, która pojawiła się w tym hicie od Darii Zawiałow. To jest ten nasz chłodny American Dream nowych czasów. Dobrze, że w przyszłym tygodniu upały mają trochę odpuścić. Tutaj Radio SK2, my nie odpuszczamy i gramy wam najlepsze polskie hity. A jeszcze przed nami newsy, te punktualnie o 11.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
14: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
15: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
16: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
17: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz?
18: Sąsiadki podglądasz?
16: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
17: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
19: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
20: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
21: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
22: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
25: I po reklamie.
0: W regionie gorąco i tak będzie utrzymywało się jeszcze przez kilka najbliższych dni co najmniej. Na termometrach w Rzeszowie krośnie 13 w tym momencie, 29 stopni średnio. Temperatura jeszcze nam o kilka kresek podskoczy, maks na dziś to 34-35 w cieniu. W nocy 16-17 kresek, no i do końca dnia padać nie powinno. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie, w Rzeszowie o tej porze. Większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej oraz Kopista.
1: Jest 11:00, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby. Jedna z rannych pielęgniarek opuściła już szpital. Lekarz i dwie pacjentki nadal są hospitalizowani, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
2: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
1: A do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek był pod wpływem narkotyków. Dziś jest przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. Dziecko wypadło z okna w Siedlcach. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Służby natychmiast ruszyły z pomocą.

0: zepsuć. Skąd co odpocząć sobie trochę.
1: Pośpisz troszkę?
0: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
2: A z uczniami szkoły podstawowej nr 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Jałusarki, uważajcie na niedźwiedzia, apelują strażacy ochotnicy w miejscowości Barycz w gminie Domarac. Fotopułapka zanotowała ostatnio jednego osobnika przechadzającego się po polu na terenie Baryczy i Rytej Górki. W nocy niedźwiedź grasował też w centrum Przemyśla. Krosno ponownie zastanawia się nad wprowadzeniem nocnej prohibicji. Była już ankieta dla mieszkańców, a teraz Biuro Innowacji Społecznych organizuje debatę. Spotkanie rusza 24 czerwca o godzinie 18 w auli szkoły podstawowej nr 14 w Krośnie.
2: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Minęła 11, za chwilę dzwonię do kolejnej osoby, która być może zasili 11 marzeń Radia SK2. Karniaki Kapi, która powalczy w lipcu o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Miejcie telefony w pogotowiu, a ja gram wam tematycznie. Trofeo od Dawida Podsiadły. Na początek Kasia Grodzka. Dzień dobry. 3 minuty po 11.
5: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

0: Eska, karniaki kał.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: Szukamy. Teraz gotowa jesteś?
3: Tak.
2: Dobra, uwaga, za chwilę odpalam. Pamiętaj, że jak wybrzmi zagadka, będzie cenzura. Po tej cenzurze masz 3 sekundy na odpowiedź i będziemy później sprawdzały. Jesteś gotowa?
3: Dobra, próbujmy.
2: Dobra, to gramy. Idziemy na żywioł. Uwaga,
3: okay.
2: Puszczam zagadkę.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
2: Co ty powiedziałeś?
3: Nic się nie stało.
2: Nic się nie stało. To jest twój typ?
3: Tak.
2: Dobrze, już sprawdzamy, czy to rzeczywiście tradycyjne i swojskie. Nic się nie stało. Uwaga. Agunia, niestety. Tak się stało, że się nic nie stało, ale mimo wszystko stówka ląduje u ciebie, ale możesz też pozdrowić. Pozdrowić tego, dla którego to wszystko
3: tak,
2: robiłaś.
3: Walczyłam za ciebie, ale niestety. Może innym razem.
2: Zdecydowanie tak. Pozdrawiamy cię, Agnieszko. No jak widać, proszę bardzo, wielkie serducho się ma i z tym wielkim sercem się gra. Szukamy do 11 marzeń nadal wspaniałych uczestników. Kolejna szansa już dzisiaj. Szczegóły na sk2.pl.

Bywa, że nawet największe przeboje największych artystów bywają zapomniane. Gdzieś tam obrastają w kurz, cytując klasyka, a z tych muzycznych czeluści zapomnienia wyciągają ich współcześni artyści, śpiewając ich wielkie hity po swojemu. Takie ożywienie, właśnie takiego ożywienia dokonała w 2012 roku Kasia Kowalska. Artystka dołączyła do projektu Klęcząc Legenda i przypomniała nam o pewnym hicie od Czerwonych Gitar. U nas teraz w wersji oryginalnej Kwiaty we włosach.

0: Pogroziła nam Ola Kendro. Bój się Boga, dziewczyno. Gramy wam na antenie Radia SK2 i na tenże kawałek możecie też głosować w ramach Gorącej Polskiej Dwudziestki. Zrobicie to wchodząc na sk2.pl. Wystarczy wyszukać serduszko, kliknąć w nie, no i wtedy się otwiera piękna, wielka lista waszych ulubionych artystów. Tam wystarczy zostawić plusa przy tym swoim ulubionym kawałku. A dziś po 18 okaże się, kto wskoczył na podium, a kto z niego wypadł.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
7: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na Ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
10: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: I po reklamie.

0: Jeśli macie wśród znajomych kogoś, kto uważa, że polska muzyka jest nudna, to spróbujcie mu wyjaśnić, że są dwa zespoły kombi, które różnią się liczbą literek i w nazwie. I jeszcze niech przyszykują sobie popcorn do słuchania, no bo to naprawdę wciągająca historia. Kochać cię już za późno w Radiu SK2. Na szczęście nigdy nie jest za późno na najnowsze informacje, te w samo południe.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Kaufland.

0: Kukurydzę. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
6: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
9: I po reklamie.
10: Wysokie temperatury w regionie nie odpuszczają. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 29 do 31 stopni. Temperatura jeszcze na medzi się podskoczy. W nocy 16-17 kresek dziś też nie powinno padać. Kierowcom w regionie przypominamy o utrudnieniach na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Piłsudskiego oraz Kopisto.
11: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ranni zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
12: Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
13: Macie zabezpieczony jakiś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
12: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
11: Z Haliną Semik z policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że liczba ta z czasem wzrośnie do 10 tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu miejskiego radnego z Lublina, który został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi Bartek Ważny.
14: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor miejskiego zespołu orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
11: Przypomnijmy, radny Konrad Wcisło zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych, a

0: Cmentarzysko i kurhan, które badali archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1: Tak sobie słucham tych informacji i naszła mnie taka refleksja. Świat pędzi, ale jedno pozostaje takie samo. Koperty i politycy to naprawdę złe połączenie. Tutaj Radio SK2, minęła 12. W tej godzinie przygotowałam dla Was tegoroczny hymn męskiego grania na rozruszanie przed weekendem. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.
2: Bez reklam, jeden po drugim.
3: Teraz gramy.

0: teraz przypomnijcie sobie, co ostatnio wam nie wyszło i się do tego nie przyznaliście. Ciężko, prawda? No, ja się przyznam, że mnie nie wyszło ostatnio naleśniki, no i było ciężko się przyznać. O tym właśnie ta piosenka. Ania Dąbrowska, Trudno mi się przyznać. To za nami w Radiu SK2, a dla niego nie ma żadnych tematów tabu. Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
2: Dzień dobry, tak.
3: Ja odpraw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią tak? na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. A, tak? Dobrze się dodzwoniłam, tak?
2: Tak, tak.
3: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
2: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
3: I przynieś, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
2: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
3: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
2: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
3: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny, normalnie w luk podręczny.
2: Tylko, że wie pani, ja mam tylko 3 bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
3: ale
2: co,
3: jeżeli
2: ja
3: pani, momencik, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te 3 podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
2: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki, te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
3: Nie, nie powinien,
2: no
3: to, proszę pani.
2: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam 3 walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to
3: Nie. To pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
2: Okej, okay, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do
3: fantastycznie,
2: do
3: dobrze.
2: Tak?
3: Zróbmy tak. No, ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
2: Dobrze, nie ma problemu.
3: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
4: Mogę się zostać wkręcona w Radiu SK Love You.
2: Boże, serio?
1: Nosel wkręca.
5: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

W weekend ten singiel na pewno wybrzmi na koncercie na Stadionie Narodowym. To nowość promująca długo wyczekiwany album Dawida Podsiadły. Na Błysk gramy wam już teraz w Radiu SK2.

0: Zespół Golden Life skłania nas do pewnych życiowych przemyśleń. Takie też trzeba sobie w życiu raz na jakiś czas zrobić, oczywiście. To jest fajne, ale jeszcze fajniej byłoby sobie tak pomyśleć nad życiem w spa, w pięciogwiazdkowym hotelu. Brzmi dobrze, prawda? Już dziś po 15 finał tygodnia w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Na szali luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy też wór kosmetyków na lato, co by was tak nie poparzyło. Do pobicia wynik Justyny, która w quizie o Polsce była bezbłędna, podała 8 dobrych odpowiedzi. Jeśli myślicie, że potraficie tutaj pobić ten wynik Justyny, sk2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
2: Promocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
8: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
7: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
8: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
9: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
14: I po reklamie.

0: Jedna artystka i tyle hitów w zanadrzu. To Złamane serce jest okej i Daria Zawiałow. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że Darka ma w swoim portfolio aż dwa hymny męskiego grania. To Świt z 2020 roku i Wolne duchy z 2024, nagrane z Mrozem i Kacperczykami. A jeśli wy chcecie usłyszeć tegoroczny hymn i to na żywo, to przypominam, że przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na trasę męskiego grania. Kolejna rozdawka już dziś po 14.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
16: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: To będzie ostatnia reklama.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
19: W regionie gorąco i tak będzie utrzymywało się jeszcze przez co najmniej kilka najbliższych dni. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle w tym momencie od 30 do 32 stopni. Temperatura jeszcze może nam podskoczyć w nocy 16-17 kresek. Do końca dnia padać nie będzie. Kierowcom przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu. Powodem organizacja koncertu w ramach Europejskiego Stadionu Kultury. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Marszałkowskiej i Piłsudskiego.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
20: Minęła 13, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec, jego ojciec, jak się okazało, był pijany. Okoliczności wydarzeń z czwartkowego wieczora bada policja.
21: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą, jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przybywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
20: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. SOR. Policja potwierdza, dzisiejsze zgłoszenia o podłożu nieładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu.
22: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
20: Relacjonowała Katarzyna Snakowska. Dziękujemy. Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, diesla 6,71. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
23: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
20: Mówi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Centrum Zdrowia w Opolu.
24: SK2 News, Rzeszów.
19: Jałuserki, z ponad 288 tysięcy uczniów z Podkarpacia rozpoczęło dziś wakacje dla dzieci do czasu pragnionego wypoczynku, a dla służb wzmożonych kontroli.
25: Ratownicy będą przebywali nad bezpieczeństwem na największych naszych akwenach.
19: Mówił Artur Szymański z bieszczadzkiej grupy WOPR. Przenieśli ponad 1500 żabę. To podsumowanie akcji ochrony płazów, w którą włączyli się wolontariusze i pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa. Chodziło o przenoszenie migrujących żab przez

Hej, hej, hej, do zobaczenia za 2 miesiące. Tak teraz właśnie dzieciaki mówią przed szkołą. Wybiegły z niej wesoło. Piątek po południu. Jedni tak samo już pakują bagażnik, inni pakują tę cierpliwość. Zakupki, lód. No i pamiętajcie o klapkach, bo będzie gorąco w ten weekend. No dobra, w Radiu SK2 również przy najlepszych polskich hitach i z Roxaną Węgiel, która cały czas żyje premierą swojego albumu Błękit. Teraz w SK2. Ona. Cenny węgiel, Roxana.

0: 23 minuty po godzinie 13 w SC2. Najlepsza dziesiątka polskich hitów. Zapraszam Was do Wehikułu Czasu. Kasia Wilk leci z nami pierwszy raz.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Lądujemy w roku, kiedy to pierwsze kroki stawia internet. Mamy pierwsze przeglądarki, jesteśmy też po pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a latem swoją premierę kinową będzie miał film Uprowadzenie Agaty. Z którego to filmu wszyscy zapamiętają jego. Seweryna Krajewskiego, który stworzył hit do tego filmu. Hit, który również stał się weselnym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Musi być na pierwszy taniec.
2: Czekasz na tę jedną chwilę.
0: Wielka miłość. Seweryn Krajewski w Wehikule czasu.
2: Jak szalony bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to

nie chcę was wybijać z tego rytmu. Dawid Podsiadło w SC2, który łapie oddech przed jutrzejszym koncertem, maratonem obrotowym na Stadionie Narodowym, dwudniowym. A teraz przyjaciel Dawida, człowiek, który właśnie podrzuca wam idealny numer na wakacje, na te kilometry, które przemierzacie. Nieważne, czy przed wami autostrada, jezioro czy góry, w SC2 gramy po polsku. Takie nowości. Artur Rojek. W objęciach.

0: boli.
1: Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Chłodnictwa i trzeba przyznać, chłodzi nieźle. Artur Rojek w SK2.
2: SK2.
1: Gosia Andrzejewicz pozwoli nam za chwilę żyć.
3: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
11: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.

0: w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: I po reklamie.

0: No i mamy koniec roku szkolnego, ale nie rzucajcie plecaków jeszcze w kąt, kochani, bo mogą się one przydać. Mam podwójną wejściówkę na rozpoczynające się dzisiaj w Żywcu tegoroczne męskie granie. Napiszcie tylko, co wrzucilibyście do plecaka na koncert. Na radiowym messengerze Eski2 zostawiajcie wiadomości ze swoim numerem telefonu albo głosówki lub 726-826-826. Tutaj nagrywajcie swoje głosówki. Co byście wrzucili do swojego szkolnego, w cudzysłowie, plecaka, który byście zabrali na męskie granie w Żywcu, bo właśnie mam podwójny karnecik. Może on trafi do ciebie w kolejnej godzinie w ST2, a za chwilę 14.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Gastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
14: Upały nie odpuszczają, na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśnie w tym momencie od 32 do 33 stopni. Temperatura jeszcze może odrobinę nam podskoczyć w nocy, 16-17 kresek do końca dnia bez opadów i generalnie wysokie temperatury, takie powyżej 30, a nawet w granicach 40 stopni będą nam utrzymywały się jeszcze przez co najmniej kilka najbliższych dni. Teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Rejtana oraz Piłsudskiego.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
16: Jest to 19-letni mężczyzna. Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
15: Relacjonuje Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4 osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia w Wielkopolsce. Po wypadku z udziałem 4 pojazdów w Brzeziach zablokowana jest droga krajowa nr 12 między Pleszewem a Kaliszem. Wyznaczono objazdy przez Bielawy. Zablokowana jest również krajowa 25 na trasie Konin-Kalisz. Doszło tam do zderzenia 3 aut. Policja kieruje na objazdy. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała. Ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
17: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
15: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znaleźło się 50 postulatów.
17: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami, bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
15: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w social mediach akcji uczniowskiej.
12: SK2 News, Rzeszów.
14: Michał Serkis, burmistrz Sanoka, bez absolutorium i wotum zaufania, tak postanowili radni podczas wczorajszej sesji. Nie wypalajcie traw, to niebezpieczne, zwłaszcza teraz, i grozi za to mandat. Ukarany został wczoraj 66-latek, który wypalał trawę na posesji w miejscowości Malinówka. Przez nieostrożność ogień rozprzestrzenił się na spory obszar. Potrzebne baseny dla psów apeluje schronisko Kundelek w Rzeszowie. Wolontariusze chcą zwierzakom zorganizować możliwość ochłody. Jeśli posiadacie nieużywany basen ogrodowy lub dziecięcy, możecie skontaktować się ze schroniskiem.
9: Koniec roku szkolnego, koniec tygodnia, początek wakacji i weekendu. Dzisiaj każdy, mały i duży, ma powody do świętowania. I takie też dla was wybrałem hity. Edyta Górniak, Ania Dąbrowska, Natalia Schroeder. Znowu kobiety nam zdominowały tę godzinę. 10 hitów bez przerwy.
13: Bez reklam. Jeden po drugi.
12: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
9: Będzie też męskie granie. Będzie męskie granie i to z tobą.

0: Liber z Natalią Schroeder. Natka śpiewa, że nie można mieć wszystkiego na raz. W SC2, kochani, jest to możliwe. Bo właśnie teraz trzymam w ręku podwójne zaproszenie na rozpoczynające się męskie granie. A dzisiaj mamy koncercik w Żywcu i zadzwoniłem do Małgosi. Cześć, Małgosiu.
1: Witam was.
0: Pozostawiłaś mi taką informację, że ty co byś wrzuciła do swojego plecaka, jakbyś poszła dzisiaj na koncert posłuchać męskiego grania?
1: Kocyk, okulary, bo dobry humor mam ze sobą zawsze.
0: A okej, to skoro masz zawsze i wszędzie, rozumiem, ze sobą dobry humor.
1: Jaha.
0: To teraz gdzie jesteś? Skoro wszędzie, to gdzie teraz jesteś?
1: Teraz jestem w Zakopanem, wracamy z moją ekipą z Kurpówek.
0: Naprawdę nie ściemniasz?
1: Naprawdę nie ściemniam, mogę wysłać ci zdjęcie.
0: To słuchaj, w takim razie nawet nie wiedziałem, składa się idealnie. Małgosiu, to może zamiast wracać do domu z tych Krupówek, to co powiesz, żeby obrać kurs na żywiec i męskie granie?
1: Jak dla mnie to jest genialny pomysł.
0: No to dla ciebie.
1: Przedłużaj weekendu.
0: No to przedłużaj go śmiało. Razem ze Eską 2 do ciebie leci moja droga. Tutaj bardzo proszę. O, jest podwójne.
1: Świetnie, bardzo wam dziękuję.
0: Ujmuję i pakuję już w kopertę. W jaką kopertę? Tą wirtualną. Wyślę ci zaraz. Kochana, w takim razie, tak spełniamy wasze marzenia. Kogo jeszcze pozdrawiamy i kogo ze sobą zabierasz na tę niezapomnianą noc?
1: Łukaszka, Amelcie, moją mamusię. I wszystkie koleżanki z pracy. Jolę i Agacie.
0: Dobra. No
1: i wszystkich słuchaczy, oczywiście.
0: Do tych wszystkich pozdrowień się dołączamy. Czekam koniecznie na zdjęcia, bo obiecałaś mi. I pamiętaj,
1: tak jest.
0: Obowiązkowo chcę zdjęcie z misiem z Krupówek. Dobra?
1: Ale misia nie było.
0: Nie było.
1: Chyba mu za gorąco dzisiaj.
0: To przytul się do tego misia, który jest obok ciebie.
1: Okej, okay. Dziękuję bardzo.
0: Tak właśnie spełniamy marzenia, no i Małgosia dzisiaj jedzie na męskie granie. A, to teraz gramy męskie granie. 2022 rok. Mój jest ten kawałek podłogi w zupełnie nowej odsłonie. Razem z Kwiatem Jabłoni, BDOS, Krzysztof Zalewski. Tak było w 2022 roku. Tak, wasz jest ten kawałek podłogi. Letnie, wakacyjne brzmienie.

A teraz to będzie przerwa od nauki, pani Sarsa. I są wakacje. I nowość w SC2 na te wakacje. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, który się zaczyna.

0: Jazz jest niezły, w SC2 tylko najlepsze polskie hity. Jazz, tak sobie myśli Elon Musk, bo piszą tutaj artykuły, że jest biedny jak mysz kościelna. Mówię, co się stało? Chłop stracił tyle przecież pieniędzy, był pierwszym w historii bilionerem i okazuje się, że już nim nie jest. Wrócił do poziomu zwyklaka. Już nie jest bilionerem, bo ma niespełna 940 miliardów dolarów.
1: SK2.
0: Chciałbym mieć takie problemy.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
10: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
11: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
12: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
13: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
14: Radio Eska oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach Eska Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio Eska. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
15: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
16: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
15: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
16: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
17: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
18: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów.
19: Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: I po reklamie.

0: Wested wam, nie ma się czego bać, tutaj gramy najlepsze polskie sztosy i to przez całe wakacje, a za chwilę godzina 15. No i w takie upały afera lodowa, między innymi w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
17: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
18: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
19: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
25: Przypominamy, że w Rzeszowie zamknięty jest parking na Podpromiu powodem organizacji Europejskiego Stadionu Kultury. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana i Piłsudskiego. Do tego na dojeździe do Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno bus pasa obowiązują jeszcze do 17.30. A jeśli chodzi o prognozy, no to tutaj cały czas uważajcie na wysokie temperatury. Tak będzie jeszcze przez kilka najbliższych dni co najmniej. Dziś też nie powinno padać w nocy 16-17 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
23: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyzny, który miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
2: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwających przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
1: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego stwierdzono w 90% badanych placówek.
3: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
1: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Pszczynę ze Szczebrzeszynem tym razem połączył nie chrząszcz, a darmowe lody za czerwone paski na świadectwach. Z rodzicami i dziećmi przed lodziarnią rozmawiał dziennikarz Superekspresu Mariusz Mucha.
4: Spodziewa się pan wielu gości w tym roku?
5: Na pewno wielu uczniów przyjdzie.
4: Ty mam dostałeś świadectwo z czerwonym paskiem?
26: No, fajne uczucie.
4: A powiedz, z czego jesteś najlepszy w szkole?
26: Z matematyki.
27: Uważam, że warto nagradzać tych, którzy się starają.
28: Skorzystaliśmy z karnetu. Moim zdaniem to jest bardzo fajny mił gest.
1: Oprócz lodów uczniowie z czerwonymi paskami ze Szczebrzeszyna dostali też bilety do cyrku, który przyjeżdża do miasta w weekend.
22: SK2 News, Rzeszów.
25: Michał Serkis. Szybka reakcja policjantki uchroniła mieszkańca Bogu Chwały przed utratą pieniędzy. Mężczyzna przelał 20 tysięcy euro, bo chciał zainwestować w gaz. To po działaniach cyberoszustów środki udało się zablokować. Wody Polskie ostrzegają, na Podkarpaciu może dojść do śnięcia ryb, a to przez wysokie temperatury, które obniżają poziom tlenu w wodzie.
29: Wystąpiliśmy też do wszystkich okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego, żeby w przypadku pojawienia się śnięcia ryb informowały nas o tym.
25: Mówił Krzysztof Gwizdak z Zarządu Wód Polskich w Rzeszowie.
30: Kolejna godzina pełna dobrej energii, no i ruszymy w trasę koncertową z artystami tegorocznego męskiego grania Igor Herburt, Vito Bambino i Zalia, oni w tej godzinie. I też poznamy pierwszego szczęśliwca naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza z SK2, który zgarnie wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu. Zostańcie, wakacje dopiero tutaj się rozkręcają i dorzucamy do nich to, co w SK2 najlepsze.

0: A ciekawe, kto będzie w te wakacje w weekend tańczył w pięciogwiazdkowym hotelu z radości.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: No, inaczej nie może być. Uwaga, już za chwilę pierwszy wielki finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza i to z SK2 do wygrania pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris i to w Polanicy Zdrój. A przy takiej pogodzie to brzmi idealnie. Basen, jacuzzi, spa, no człowiek najchętniej wskoczyłby tam od razu. Może to będzie Justyna, która wczoraj miała 8 poprawnych odpowiedzi i jedną błędną. A może to będzie nasz dzisiejszy uczestnik zabawy, którym jest Magdalena. Witam cię, Madziu, cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Już mówię ci na wstępie, że masz od nas nagrodę gwarantowaną. Tą nagrodą jest zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot San Gdynia i masło kakaowe na takie słoneczne wakacje. No, będziesz mogła spalić się na machoń, ale zanim do tego dojdzie, czy to może właśnie w hotelu dr Ireny Eris, zobaczymy i się przekonamy. Wiesz, co musisz zrobić? Musisz odpowiedzieć poprawnie na większą liczbę pytań, niż zrobiła to twoja przeciwniczka wczoraj, Justyna. Ja już za chwilę odpalę zegar i on zacznie odliczać 20 sekund. Ty tylko odpowiadasz tak albo nie. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym większa szansa, że to właśnie ty pojedziesz na luksusowy relaksik. Czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
0: No to w takim razie, jak zakończę czytać pierwsze pytanie, zegar rusza. Czy Polska posiada elektrownię wodną na Wiśle?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce są czynne lotniska międzynarodowe?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest jednym z największych eksporterów bursztynu?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska była gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Jasna Góra to jeden ze szczytów Gór Świętokrzyskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w święta Bożego Narodzenia dzieci otrzymują prezenty od Mikołaja Kopernika?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy zakończenie roku szkolnego jest w tym roku 26 czerwca?
3: Tak.
0: Dobrze. No to sprawdzam. Uwaga. Liczę. 1. Zrobię to po cichu, żeby takie napięcie było, okej? Okay? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No muszę powiedzieć, że to jest 7 poprawnych odpowiedzi. W takim razie do hotelu jedzie Justyna. Justynka, jesteś?
3: Jestem.
0: Justyna, gratuluję ci serdecznie. Jest również z nami Madzia. Madziu, no mało brakowało. 7 poprawnych odpowiedzi, 0 błędnych, ale to Justyna odpowiedziała na 8 dobrze, a tylko jedną miała błędną, więc to ona będzie bawić się w hotelu, ale do ciebie, tak jak powiedziałem wcześniej, do ciebie, Magda, i do ciebie, Justyna, również wędruje zestaw naszych kosmetyków z serii Ziaja Sopot San Gdynia i masełka jeszcze kakaowe. No dobrze, no to kogo w takim razie, Justyna, zabierasz ze sobą do hotelu?
3: Wszystkich, co ci kibicują.
0: No dobra. Tam oczywiście pamiętaj, żeby nie zabierać nic, połowy łazienki, czyli ręczniki, szlafroki, klapki, mydełka, suszarki, tam wszystko jest. Zabieraj tylko dobry humor i strój kąpielowy, bo on tam najbardziej będzie się, ci się przyda na leżaku. Baw się dobrze.
3: Super. Dziękuję bardzo. SK2.
2: Polska jest najfajniejsza.
0: No dobra. To już wiemy, kto będzie korzystał z basenów, z jacuzzi, z relaksu.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
0: No i do naszej zabawy wracamy również w kolejnym tygodniu. Będzie to. Śledźcie nas na sk2.pl. Tam się zgłaszajcie. Polska jest najfajniejsza.
4: Ktoś zapłacze.

0: My nie mamy nic gdzieś, tylko Wesce 2, najlepsze polskie hity i to na wakacje. 15.30 się zbliża, jest już Michał Przybyła. Cześć Michał.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Czyli co, lecimy z tymi najważniejszymi newsami. Skrócik Wesce 2.
1: Pojednawczy ton szefa ukraińskiej dyplomacji wobec Warszawy. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy siebie nawzajem, oświadczył Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Wprowadzili do obrotu prawie 200 kg narkotyków. Grupą kierował 28-latek z Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo pomysłowy, bo substancje z krajów Unii transportowała nawet.
2: Przy użyciu wiatrakowca, to jest to forma statku powietrznego i odbierana na lądowisku w jednej z podostrowskich miejscowości.
1: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że oskarżonym w zależności od zarzutów grozi do 15 lat więzienia. Ekstremalnie sucho w lasach, a Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka.
3: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
1: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

0: Tak mówią ci, którzy wsiadają do zaparkowanego auta na słońcu, zwłaszcza jak siada się na to rozgrzane siedzenie. Tak człowiek siada i mówi... Ale gorąco. Można przy okazji robić popcorn na desce rozdzielczej razem z Urszulą w ST2, a za chwilę utwór jak z dobrego gangsterskiego filmu Moje Miasto i Demono w ST2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
12: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: I po reklamie.

0: Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To numer dla tych, którzy się spieszą. Spokojnie, lepiej, wolniej, a bezpiecznie z Radiem SK2 już wyjeżdżać na rozpoczynające się przecież wakacje. Za chwilę godzina 16 i tę godzinę rozpoczniemy najważniejszymi sprawdzonymi newsami, również tymi z dróg aktualnych.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
6: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
7: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
8: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
7: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
8: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
9: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
14: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
15: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
0: Przypominam, że bus pas w Rzeszowie obowiązuje do godziny 17.30. Przypominam również, że zamknięty jest parking na Podpromiu, a teraz postajcie i do sporu na Lwowskiej oraz żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Większy ruch również na Piłsudskiego, Cieplińskiego, Targowej, Chopina i na Ruszewicza. A jeśli chodzi o prognozę, do końca dnia sporo słońca i bez opadów, na termometrach od 32 do 33 stopni średnio.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
22: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 19-latek, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Po tym ataku w szpitalu został powołany zespół kryzysowy. Stan 3 pacjentów jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta, mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
23: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
2: Emocje jeszcze nie opadły. Zapewniamy pracownikom pomoc psychologiczną, zapewnia Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
24: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, że ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Minuje takie myślenie, to mogło spotkać każdego z nas.
2: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. Przenosimy się do Małopolski, na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w Krakowie?
25: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamińskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowy jest siódemce w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
2: A za godzinę sprawdzimy trasy nad morze.
26: SK2 News, Rzeszów.
0: Michał Serkis, przez Podkarpacie przechodzi fala upałów. W kolejnych dniach temperatura może przekroczyć 40 stopni w cieniu. To zwiększa zagrożenie pożarowe i stanowi ryzyko dla zdrowia.
27: W najbliższych dniach unikajmy bezpośredniego słońca w godzinach od 11 do 16. Pijmy dużo wody i reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.
0: Mówił Marcin Batleja, rzecznik podkarpackich strażaków. 50 szkół i przedszkoli z Rzeszowa zostanie wyremontowanych przez wakacje. Miasto na ten cel przeznaczyło prawie 3 miliony złotych. W ramach prac odmalowane zostaną ściany czy wyremontowane boiska.
28: Gorąco jak w Hiszpanii w El Hejo. Słońce nie bierze wolnego, dlatego woda pod ręką, czapka na głowę obowiązkowo. Jak jest cień, to wskakujcie pod ten cień albo do cienia. Ja bym chętnie wskoczył do lodówki, tylko pewnie obsługa marketu by mnie wygoniła.
26: Najlepsze polskie hity.
29: Polskie hity. Polskie hity.
26: SK2. SK2.
28: To trochę muzycznej ochłody. W SC2 gramy tylko po polsku. Jula, na dzień dobry.

0: suche wyże, mokre niże, mróz, aż strach. Taki to by się teraz przydał. Artur Jarząbek w ST2 ze swoją prawdą, oczywiście wakacyjną, bo to się zaczynają.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie od Małgosi. Małgosia jedzie na egzotyczne wakacje. No niestety nie napisała gdzie, ale pytanie podała. Jakich pamiątek powinna unikać, żeby nie zostać zatrzymana na lotnisku? Małgosiu, to jest bardzo trudne pytanie, bo takich rzeczy jest naprawdę sporo. Od 1983 roku Polska należy do tak zwanej konwencji waszyngtońskiej, która reguluje przemieszczanie się przez granice państwowe około 35 tysięcy gatunków, z czego ponad 5 tysięcy to zwierzęta, a reszta to rośliny. Przewożąc pamiątki wewnątrz Unii Europejskiej, no tutaj nie ma większego problemu. Ten może się pojawić na przykład przy okazji właśnie egzotycznych wakacji. Nie wszystko, co znajdziemy na plaży albo kupimy na targowiskach, jest w świetle naszego prawa legalne. Unikajmy przewożenia na przykład muszli i koralowców. Taki zakaz obowiązuje na niemal całym świecie. Ostrożnie też z wyrobami pochodzenia zwierzęcego. Pasek, torebka, buty czy nawet instrumenty muzyczne mogą być wykonane ze skóry węży, krokodyli, fragmentów kości słoniowej albo kości hipopotamów, rogów nosorożca albo skorupy żółwi morskich. Uważajcie na to, szczególnie podróżując po Afryce, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej. Kolejna półka niedozwolonych rzeczy to leki medycyny tradycyjnej. Takie spotkacie najczęściej na targach w Azji. Głośna była sytuacja, w której kobieta z Wietnamu przywiozła 4 opakowania maści z jadem kobry, bo jak mówiła, to jej bardzo pomaga na jej bóle. No i są oczywiście rośliny, których no nie można wywozić z określonych miejsc. I tak na przykład w Azji, Australii czy Ameryce Południowej wywóz storczyków, kaktusów, niektórych roślin owadożernych, cyprysów, drzew czy przedmiotów z drewna machoniowego jest surowo zabronione. Czasami więc może lepiej zostać przy tej zwykłej fotografii z wakacji.

0: A Michał Przybyła ma tylko najważniejszy skrót newsów w ST2, 16:30.
1: Rosyjskie władze okupacyjne wprowadziły stan wyjątkowy na anektowanym Krymie i w Sewastopolu. Decyzja zapadła po serii ukraińskich ataków na rosyjskie okręty, system obrony przeciwlotniczej oraz infrastrukturę na półwyspie. Stan wyjątkowy obowiązuje bezterminowo. Niebezpieczne sceny na ulicy Pabianickiej w Łodzi. Mężczyzna z siekierą zaatakował samochód, mówi Maksymilian Jasiak z policji.
2: Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce.
1: Na szczęście nikt nie został ranny. Funkcjonariusze ustalają teraz szczegóły zdarzenia i przyczyny zachowania mężczyzny. Na koniec przypominamy i apelujemy, pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. W takie upały trzeba systematycznie uzupełniać płyny, mówi dietetyk Justyna Korycka-Korwek.
3: Najważniejsza zasada jest bardzo prosta. Nie czekajmy, aż naprawdę chce nam się pić. Pragnienie to już sygnał, że organizm upomina się o pomoc. Lepiej popijać wodę małymi łykami przez cały dzień.
1: Podczas upałów powinniśmy pić nawet 3 litry wody dziennie.

0: Numery tak wyluzowane jak letnia przygoda, którą zaczynamy z Bogiem. To tytuł tego numeru. Bog It i Love West 2. Jeszcze piękna głosówka śpiewająca na Messengerze Eski 2. Dzieci, rodzice i wakacje w jednym głosie.
1: Niech żyją wakacje, niech żyją parę las. I niebo, i słońce, i wolny czas. Pojedzie z nami piłka i kajak i skakanka. Będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. Niech żyją wakacje, niech żyje i bolej las.
0: Wesoło w samochodzie, wszystko brzmi świetnie, żeby tylko nie padało, bo wtedy...
2: SK 2.
0: I pytanie, mamo, co teraz robimy? Jesteśmy gotowi na wszystko. Phil Lambery za chwilę w ST2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
5: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
4: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach.
5: Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
6: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, a w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.

0: Takie słowa na K, o których Sylwia Grzeszczak śpiewa w SC2, mogą się wymknąć przypadkiem człowiekowi, jak ktoś komuś drogę zajedzie albo korek nagle na autostradzie. A o tych utrudnieniach na drodze, w drodze nad morze, już za chwilę Michał przybyła w newsach SK2 o 17. Potem Łukasz Zduńczyk przyjmuje stery i już wiem, że kończy także podliczanie wszystkich waszych głosów do gorącej polskiej 20, którą odpali po godzinie 18, czyli 20 najbardziej gorących hitów, które na pewno sprawdzą się w tej rozpoczynającej wakacje podróży z SK2. Kowalski, bawcie się dobrze i do jutra.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
16: Cały czas w Rzeszowie wzmożony ruch w ścisłym centrum na Szopę, na Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Postoicie na dojeździe do Ronda Kuronia, także na dojeździe do Ronda Pobitno. Bus pasa obowiązują do 17.30. Przypominamy również, że zamknięty jest parking na Podpromiu. Nie jedźcie na pamięć. A jeśli chodzi o prognozę, do końca dnia sporo słońca padać nie będzie. Na termometrach średnio 33 stopnie. W nocy od 16 do 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i, jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami akcjami Ursynów, a Służew sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją, tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
17: Michale, dziękujemy. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się trzy wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK.
19: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych trzech wagonów PKP Intercity.
17: W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Początek wakacji i idealna pogoda do plażowania oznaczają zwykle korki na trasach nad morze. Razem z naszym trójmiejskim reporterem sprawdzamy więc, jak się jeździ na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację na drogach.
20: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także wczasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
17: Ale są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, a więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina w całości po trasie ekspresowej.
21: SK2 News. Rzeszów.
16: Jałusterki. Kolejne dwa szpitale na Podkarpaciu mają zostać połączone. Tym razem chodzi o Brzozów i Krosno. Powodem jest trudna sytuacja finansowa krośnieńskiej lecznicy.
22: Samorząd województwa pokrył już część straty za 2025 rok.
16: Mówił Adrian Biernacki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Przeciwny konsolidacji jest starosta brzozowski.
23: Uważam, że byłaby na minus. Szpital brzozowski mocno się rozwija w kierunku onkologii. My się w tym specjalizujemy.
16: Mówił Jacek Adamski, starosta brzozowski. Na razie zarządy województwa czeka na mapę świadczeń, którą przygotowuje Ministerstwo Zdrowia.
24: Mamy to, słuchajcie, udało się. To jest jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. No może poza Wigilią. Pierwsze wakacyjne popołudnie, pierwszy wakacyjny weekend, czas zacząć 3 minuty po 17, a za chwilę na antenie Radia SK2 będą większe emocje niż na Mundialu. SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że ktoś z Was powalczy o występ w wielkim finale SK Karniaki Cup i tam, na Narodowym, zagra o 10 tysięcy złotych. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
21: Najlepsze polskie hity.
25: Polskie hity.
24: A jeśli ktoś z Was już teraz rusza na wakacje, to Oskar Cyms wchodzi ze swoimi trąbami, żeby Wam się spać za kółkiem nie chciało. To jest SK2.

0: Paweł Domagała w Radiu SK2. Weź nie pytaj, a ja właśnie będę pytał, co zostało wygwizdane. Czas na piłkarskie emocje.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, teraz razem z nami na antenie Radia SK2 Asia, która będzie strzelać. Cześć Asiu.
3: Cześć.
0: Dlaczego
3: może się uda.
0: Ty byś chciała zrobić niespodziankę synowi. Dlaczego to on twoim zdaniem powinien na ten narodowy do Sławka Peszko pojechać?
3: Bo to wielki fan piłki. Czyli zna się na tym lepiej niż ja, więc to byłaby taka niespodzianka.
0: Ale to jak rozumiem, jakieś dobre oceny na świadectwie były, skoro mama chce zrobić taką niespodziankę synowi.
3: Oczywiście, że były. No oczywiście.
0: No to myślę, że zasłużył na taką nagrodę, ale zanim ta nagroda będzie, zanim mam nadzieję, że dostaniesz bilet na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale najpierw musisz odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko i to, słuchaj, będzie jedno słowo i ty musisz odgadnąć to jedno słowo, będziesz miała tylko 3 sekundy. Jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: No to uwaga, zagadka Sławka Peszki przed tobą.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: dzieje. Nic się nie dzieje.
0: Nic się nie dzieje. To słuchaj, chyba tutaj musimy użyć VAR-u. Sprawdzamy. VAR weryfikuje, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Uwaga.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie wydarzy.
0: Ajajaj, no naprawdę blisko było. No, to bardzo
3: blisko,
0: podobne
3: dokładnie.
0: Słowa. Ale słuchaj, nie ma co rozpaczać, bo ja też fajny prezencik dla ciebie mam. Na fajny start wakacji, żeby na gofry było, albo na jakieś lody, bo już teraz leci do ciebie stówka.
3: O, super, super.
0: Myślę, że to jest fajna niespodzianka.
3: No to jak najbardziej.
0: To w takim razie gratuluję dobrych ocen twojemu synowi i dobrych wakacji wam życzę.
3: A dziękujemy bardzo.
0: Trzymaj się, Asia.
3: Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Pozdrowienia.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, no i taką prawdziwą podróż za ocean.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No i to jest niezły wehikuł, bo teraz cofamy się do roku 84. Wtedy Halina Frąckowiak wydała swój wielki hit Tin Pan Alley, a ten tytuł to jest określenie twórców muzyki rozrywkowej w USA na przełomie XIX i XX wieku i oni swoją siedzibę mieli na Manhattanie w Nowym Jorku. I właśnie tam nas teraz Halina Frąckowiak zabiera.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ten pan jutro i pojutrze zagra koncerty na największym stadionie w naszym kraju, na PGE Narodowym w Warszawie, na oczach dziesiątek tysięcy fanów. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK2. To są najlepsze polskie hity i to będą, słuchajcie, bardzo ciężkie koncerty, bo do Polski przyszła fala upałów. W Warszawie 35-36 stopni w cieniu, więc będzie gorąco i z tej okazji organizator pozwala wnieść na teren koncertu półlitrową butelkę wody, a jak się komuś woda skończy, to podobno organizator też będzie wodę rozdawał, przygotował 50 tysięcy butelek, a przed wejściem do stadionu, na Stadion Narodowy, będą też kurtyny wodne, także ważne, żeby się nawadniać na tym koncercie. Chociaż nie wiem, czy to coś pomoże, bo wiem, że wielu osobom na widok Dawida podsiadło robi się gorąco i zasycha w gardle.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
6: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
8: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
9: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
8: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
9: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
12: Aloha lato! Wskakuj do Parku Wodnego w Krakowie. Czekają na Ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego na www.hotelswing.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: I po reklamie.
17: Najlepsze

0: Koena w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, które znacie i lubicie, ale teraz dokładamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście, z którymi dopiero się zapoznacie. Zapraszam Was na kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Startujemy tuż po newsach.
1: Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
13: I po reklamie.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Żar z nieba, na termometrach nawet 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty od synoptyków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
0: Michale, dziękujemy. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Chodzi o obywatela Gruzji, który oskarżony jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
15: Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
16: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
15: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka.
0: Decyzja ta będzie już ostateczna.
2: miesiąc.
1: Gorąca Polska 20.
2: Polska 20.
1: Radia SK2.
13: I to jest jeden z najlepszych piątkowych wieczorów w roku, bo to pierwszy wieczór wakacji i pierwsze letnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. I na dobry początek wakacji mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Nowości oczywiście też są. Na przykład świeża propozycja od Wiktora Waligury. Na playlistę wpadnie też zespół Lor czy Wiktoria Kida, która znowu chce podbić listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
13: A na 20 gra drugi hymn męskiego grania.

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

ale to jest mocny duet. Dwie gwiazdy, które są na czasie. Fukaj i Liwka w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. A ta dziewczyna z tym hitem być może już niedługo będzie na szczycie waszej listy hitów. To Wiktoria Kida, która powraca z nowym numerem. Ona na szczycie to już nieraz była. Z hitem Oj dziewczyno, Naiwna ja. W duecie z Oskarem Cymsem przecież też. Z kawałkiem Gdy będziesz sam, a teraz znowu solo. Wiktoria Kida przychodzi z numerem Co mi tam. I to jest numer, który najlepiej smakuje, jeśli macie chwilę przerwy, chwilę odpoczynku gdzieś w cieniu, żeby na chwilę odsapnąć od upału, bo to jest numer, który naprawdę fajnie kołysze i uspokaja. Wiktoria Kida premierowo na antenie SK2.

niej jeszcze nie raz będzie głośno, mówię wam. Robi wejście smoka do muzycznego świata Ola Kendra w Radiu SK2. Ostatnio zadebiutowała też na festiwalu w Opolu, a na to było miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki, a oczko wyżej utalentowany śpiewający aktor Maciek Musiałowski, który ostatnio też w Opolu grał.

czuję, jakbyśmy się teraz na hamaku kołysali w wakacyjny wieczór. Zalia w Radiu SK2. Krótko mówiąc, sezon na wydawanie wakacyjnych hiciorów w pełni. To było miejsce 15 gorącej polskiej 20, a dopiero tydzień temu wskoczyła do propozycji. A przed nami kolejna premiera. Nowość od Wiktora Waligury. Ten gość ostatnio zdobywa listy hitów. Numer, który ciągle się nie nudzi. 4 pory roku. Ale mimo tego Wiktor ma nową dostawę. Nowy numer. Historia miłosna o początkach relacji i pierwszych motylach w brzuchu. Czyli coś, co niektórzy przeżyją w te wakacje. Tego wam życzę, jeśli jeszcze drugiej połówki nie macie. To numer z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Premiera 2 października, ale na razie lato mamy. To jest to. Tak ten numer się nazywa i już wam teraz premierowo go na antenie SK2 gram.

0: Jacy oni są zachładni, lato dopiero co się zaczęło, a oni chcą jeszcze o jeden dzień przedłużyć. Gibbs i Ego ze ścieżką dźwiękową wakacyjnego odpoczynku. Ostatni dzień lata, w pierwsze wakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki na miejscu 13 w Radiu SK2. Ego ostatnio ogłosił trasę koncertową Ego na hali, nie chodzi o górskie hale. W styczniu zagra w największych polskich miastach, w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Katowicach. Ale czemu on się tak spieszy? To dopiero w styczniu. Niektórzy z nas jeszcze noclegów na wakacje nie mają zarezerwowanych. Zostańcie z SK2, na 12 już czeka Kasia Sienkiewicz.
1: Gorąca polska dwudziestka radia. Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Polska 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Przez kilka lat próbowali coś razem wydać, ale ciągle coś przeszkadzało, no i w końcu jest, jest wspólny numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret przeskakują z propozycji prosto na miejsce 11. Spory awans. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2, a teraz na naszą antenę wskakuje dziewczyna, która dopiero zaczyna swoją wielką karierę. To Martyna Baranowska. Jakiś czas temu w Radiu SK2 graliśmy jej hit Serce, a teraz ma dla nas nowy Dreszcze.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
0: I jak mówi Martyna, to piosenka o emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy jesteśmy coraz bliżej czegoś bardzo upragnionego. Czyli mniej więcej to jest to, co czuliśmy do dzisiaj. Upragnione wakacje już są. To jest pierwszy wakacyjny wieczór i Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. Martyna Baranowska.

0: Marisa. Na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 przez lata pisała piosenki dla innych artystów jak Doda, Sarah James, Oscar Sims. Nawet tworzyła muzykę do filmu 365 dni, także romantyczne hity ma w małym palcu. W końcu postanowiła napisać coś dla siebie, no i ma hicior z miejsca 9. Zostańcie z SK2, bo my za chwilę idziemy na górę. Przed nami najlepsza ósemka tego tygodnia.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
7: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
8: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
7: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
8: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
9: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Oszczędni tankują taniej.
13: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Jał Serkis to jeden z największych interdyscyplinarnych festiwali w Polsce. Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury oficjalnie wystartował, a dziś jeszcze macie koncert otwarcia. To o godzinie 20 na parkingu na Podpromiu, a o 21 koncert kolektywów.
16: I w tym roku zobaczymy trzy kolektywy, które pojawią się na rzeszowskiej scenie. Będzie to z Polski Bowska z ukraińską artystką Jerry Hale. Będziemy mieli Mary z Polski z gruzińskim zespołem Tamada i Ralf Kamiński zaprosił do współpracy projekt pod nazwą For Real.
15: To był Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej. Przypominamy, dzisiejsze koncerty macie na Podpromiu, a sporo będzie się też działo jutro w Fosie Zamku Lubomirskich. Szczegóły na stronie Estrady Rzeszowskiej.

0: Dzisiaj to jest idealne miejsce na rozpoczęcie wakacji, na rozpoczęcie pierwszego wakacyjnego weekendu, bo gram 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Najlepsza ósemka nam została. No i co za skład? Będzie Dawid Podsiadło, Mrozu, Roxy Węgiel też się pojawi i będę miał takie hity, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka radia.
0: I to już miejsce ósme. Wiktor Waligura, który teraz chce nam pomóc, chce nas trochę ochłodzić w te upalne dni, bo zaśpiewa o jesieni i o tym, co tam ciekawego robił w sylwestrowy wieczór.

mrozu w bardzo wakacyjnym wydaniu na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taka wakacyjna pamiątka z wyjazdu na Filipiny, bo właśnie tam powstał teledysk do tego numeru. A teraz zaglądamy do propozycji. Tam wskakuje zespół Lore. Bardzo wam się spodobał w ostatnich miesiącach ich kawałek Wszystko jedno, wszystko źle. A teraz z płyty Pele Mele zespołu Lore wyciągamy kolejny hicior. Numer, który dziewczyny stworzyły razem z Patrykiem Pietrzakiem. Doznany aktor. Możecie go kojarzyć z wielu polskich seriali jak M jak Miłość, Na Wspólnej czy Komisarz Alex. A teraz w muzycznej wersji Lore i Patryk Pietrzak, Twój tata nie płakał, tak ten numer się nazywa i wskakuje do propozycji na sk2.pl.

Każda złotówka z tego numeru idzie na wsparcie Fundacji Cancer Fighters, dlatego trzeba to zagrać w SC i w Radiu SK2 także. I to jest teraz hitem. Ten numer bardzo wam się podoba, bo właśnie dotarł do miejsca 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. I coś czuję, że to nie jest wasze ostatnie słowo, a teraz odkrywamy kolejną nowość. Naszą antenę przejmuje artysta, który ostatnio grał na festiwalu w Opolu. Tam wykonał kawałek Stara Dusza, a teraz ma nowość. To oczywiście Vixen. Tym razem śpiewa o docenieniu chwil i ludzi, którzy nadają życiu sens. Vixen, Zostać tu, premierowo w SC2.

No ja nie wiem, czy ona będzie miała czas na jakikolwiek wyjazd w te wakacje. Jest strasznie zapracowana. Roxy Węgiel w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Tydzień temu wydała nową płytę. Ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów w tym sezonie letnim i jeszcze stawia swój wymarzony dom razem ze swoim mężem Kevinem. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Na miejscu trzecim artystka, która też jest zapracowana, też intensywnie koncertuje. Bledka wyleczyła swój głos i jest w formie. I ma dla nas bardzo piątkowy, taneczny numer, idealny na wakacyjną imprezkę na plaży.

0: brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki, a na drugim czeka hymn tegorocznego męskiego grania. Ta trasa startuje już dzisiaj w Żywcu, a 10 lipca przystanek w Poznaniu.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W ten weekend Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. W tych miastach ten hit będzie można usłyszeć na żywo, bo to hymn tegorocznego męskiego grania i miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz mam dla was hymn tegorocznych wakacyjnych wieczorów 2026. Bo na miejscu pierwszym, pierwszego w tym sezonie wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki meldują się Kuba i Kuba. Numer idealny do wieczornego wakacyjnego wypoczynku. Na leżaku, na tarasie. I truskawki jeszcze gdzieś tam w misce czekają. Stygnie lato na miejscu pierwszym.

0: Kuba i Kuba zdobywają szczyt pierwszego wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ja wam serdecznie gratuluję, bo lepszego hitu na rozpoczęcie lata i wakacji chyba wybrać nie mogliście. Tego się będzie słuchało podczas urlopów, jak tu będziemy przy tym numerze odpoczywać. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Jeśli chcecie, żeby panowie na szczycie zostali i tam razem z wami poodpoczywali, to wszystko od was zależy. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze, w każdy piątek, także przez całe wakacje, tylko w Radiu SK2 po godzinie 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Cleo i Dom na antenie Radia SK2. No w domu bez klimatyzacji to może być teraz gorąco. Antonina Van Dessel w studiu Radia SK2. To co, może sobie ponarzekę? My lubimy narzekać.
1: Lubimy.
0: Gorąco, za gorąco. Kiedy w końcu zima przyjdzie?
1: Jeszcze tylko 6 miesięcy i gwiazdka. W końcu.
0: Dziękuję, Antonina. To teraz, żeby nam łatwiej w tych upałach było, Marcin Rozynek w SC2.

0: Krzysiek Zalewski w Radiu SK2. Jak słychać już na takich spowolnionych obrotach w upalny wakacyjny wieczór, Antonina Wandesel coś na temat Krzyśka Zalewskiego ma do powiedzenia.
1: Pomidor. No nie no, spotkałam ostatnio Krzyśka w sklepie.
0: I co kupował?
1: Nie wiem, co kupował, patrzyłam na niego i uśmiechał się.
0: Jakbyś powiedziała pomidor, to bym zaczął go o coś podejrzewać. Zostańcie z SK2, Antonina Wandesel gra najlepsze polskie hity na wakacyjny wieczór.
2: Reklama. Oszczędni na weekend lecą do Auchan. Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jał Serkis, Jasielski Dom Kultury na te wakacje ma dla Was nową propozycję. Chodzi o sobotnie poranki w kinie JDK Syrena. W repertuarze znajdą się specjalne bloki filmów animowanych z kultowej serii Baśnie i Bajki Polskie. Wśród bohaterów pojawią się m.in. Smok Wawelski, Złota Kaczka, Szepczyk Dratewka i inne postacie polskich legend i baśni. Przed seansem będą zajęcia plastyczne dla najmłodszych. Szczegółowy harmonogram macie na stronie Jasielskiego Domu Kultury. 2 lipca w Rzeszowie rusza Puchar Świata w siatkówce plażowej. Czekać na Was będą mecze najlepszych par kobiet i mężczyzn z całego świata. Mecze z gwiazdami sportu, treningi, warsztaty dla dzieci, strefa animacji dla najmłodszych.
10: Leniwie na zegarach wybiła godzina 20 w piątek 26 czerwca. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dobry wieczór już tak wieczorem w piątek. Jest bardzo gorąco i będę dla Was miała gorący hit od Margaret, Tańcz głupia. I tutaj wyzwanie do dziewczyn wszystkich. Słuchajcie, piątek wieczór, więc tańczcie. Nie jak głupie, ale tańczcie i bawcie się. Zaczynamy.

Lady Punk i Sztuka Latania w Radiu SK2. I słuchajcie, mamy wakacje, jest gorąco, jest lato, więc dzisiejszy program będzie bardzo wakacyjny i bardzo gorący, bo Miss Pięknego Piasku została wybrana. I jeżeli zastanawiacie się, gdzie znajduje się najpiękniejsza plaża w Polsce, no to zwyciężczynią okazała się Ustka. Doceniona przede wszystkim za zachwycające widoki i przepiękny, złocisty piasek. Ale tytuł najlepszej plaży do aktywnego wypoczynku zdobyło Świnoujście, natomiast najbardziej fotogeniczną uznano plażę na Półwyspie Helskim. A taka najbardziej klimatyczna i dzika to plaża w Mikoszewie. Więc wygląda na to, że tego lata każdy z Was znajdzie nad Bałtykiem coś dla siebie. Od spacerów z aparatem, po aktywny wypoczynek i spokojny kontakt z naturą. I jedno jest pewne, niezależnie od tego, którą plażę wybierzecie, życzymy Wam, żeby znalazło się miejsce nie tylko na ręcznik, no ale i na parawaning oczywiście, i to najlepiej w pierwszym rzędzie od morza, więc wstajemy o 5 rano, pamiętajcie. SK2. A muzycznie już teraz Beata i Bliżej. Idealny hit na piątek.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym wehikule czasu Radia SK2 cofamy się do roku 1979. I co wtedy działo się w Polsce? No, słuchajcie, działo się. Zima stulecia. No, premiera kultowego poloneza Borewicza i nazywał się tak, ponieważ tym autem jeździł porucznik w słynnym serialu 07 Zgłoś się i był to szczyt marzeń każdego Polaka. Również w 1979 miał premierę w Polsce radiomagnetofon Kasprzak i to był też szczyt marzeń Polaków, a na świecie premierę miała legenda Sony Walkman, który też każdy chciał mieć i który pięknie odtwarzał muzykę. No a co działo się w 1979 roku w muzyce? No słuchajcie, wypuszczony został jeden z największych i najbardziej ikonicznych przebojów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Piosenka, która była efektem współpracy Anny Jantar z zespołem Budka Suflera. Muzykę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Andrzej Mogilnicki. Mowa tutaj o piosence Nic nie może wiecznie trwać. Piosenka zdobyła tytuł piosenki roku w plebiscycie Studia Gamma w 1979 roku. No i można tę piosenkę interpretować jako refleksję nad kruchością ludzkiego życia, nieuchronnością zmian, które no niestety dotykają nas wszystkich. Nic nie może przecież wiecznie trwać to przykład perfekcyjnego połączenia mocy muzyki rockowej Budki Suflera z emocjonalnością wokalu Anny Jantar. Nie przedłużając, posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2 już teraz. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać.

0: Ale romantiko się zrobiło. Jeremi Sikorski, tylko my. A dzisiaj wszystkie portale plotkarskie i magazyny rozpisują się o skazanej gwieździe polskiej sceny muzycznej, Drocie R. No i wiecie, ja uwielbiam tę grę w zgadywanie, no bo gdyby napisali Maryla R, to od razu wiedziałabym, że chodzi o Rodowicz. Gdyby była na przykład Julia R, to pewnie pomyślałabym o Julii Rockiej. Ale Dorota R? No, ja kompletnie nie mam pojęcia. Nie wiem jak wy. A jeszcze obok pojawia się tajemniczy mąż, Emil S. No i już całkiem odpływam. Dobrze, że portale tak dbają o anonimowość bohaterów swoich tekstów, że nie możemy się domyślić. No więc na szczęście w Radiu SK2 za chwilę zagra grupa Happy Set. No i nie trzeba niczego rozszyfrowywać. Uff.
1: SK2. Reklama.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
11: I po reklamie.

0: Oj, bardzo dobry numer. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 21. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. A po 21. SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na start Cookies i Piersi, Oskar Cyms i Monika Brodka. Więc jak słyszycie, zapowiada się mega dobrze, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Już 27 i 28 czerwca zapraszam wszystkich do Radawy na Dni Gminy Wiązownica. Będą koncerty, Noc Świętojańska, Gala Myśliwska, atrakcje dla całych rodzin, Wesołe Miasteczko, kolejka turystyczna i mnóstwo dobrej zabawy. Na scenie wystąpią m.in. Łzy oraz Fil. Nie zabraknie też tradycji, kultury i wyjątkowej atmosfery, z której słynie nasza gmina. Spotkajmy się w Radawie. Będzie głośno, radośnie i po prostu fantastycznie. Do zobaczenia. Krzysztof Stręt, wójt gminy Wiązownica.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Serkis. Prawie 300 wydarzeń kulturalnych czeka na Was podczas lata w Rzeszowie, a to w ramach akcji Atrakcje na wakacje. Szczegóły na rzeszów.pl. Przełomy w kulturze to hasło cyklu spotkań, które proponują Wam rzeszowskie piwnice. Podczas pierwszego z nich piwnice będą gościć Jerzego Bralczyka, językoznawcę, eksperta poprawnej polszczyzny, znawcy języków mediów, reklamy i polityki. Podczas spotkania porozmawiacie o tym, jakie przełomy nastąpiły w języku polskim, jak dziś porozumiewamy się w życiu codziennym, w jaki sposób wpływa na nasze życie język medialno-reklamowy oraz język polityki. Spotkanie rusza 8 lipca o 18 w rzeszowskich piwnicach. Wejdziecie za darmo.
0: Godzina 21, my zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a ja mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Są wakacje! I nawet jeżeli ktoś już nieśmiało pomyślał o sierpniu, to spokojnie, bo do końca wakacji zostało jeszcze 9 tygodni, czyli mniej więcej 1560 godzin albo 93 600 minut. Brzmi pięknie, prawda? Antonina Van Dessel, dobry wieczór!

Dawid Kwiatkowski i Café de Paris. Zabrał nas na chwilę do Paryża, a ja za chwilę mam propozycję, bo Radio SK2 ma propozycję, żeby zabrać was nie do Paryża, ale do Polski i to do prawdziwych luksusów. No bo wiecie, skoro gramy 100% polskich hitów, no to i wakacje muszą być w 100% polskie. No a że dzisiaj zakończenie roku szkolnego, no to odpalamy letnie wyjazdy już tak na 100%, no i mamy właśnie dla was coś ekstra. Słuchajcie, akcja Polska jest najfajniejsza, gdzie od najbliższego poniedziałku gramy o luksusowy weekend w hotelu Hilton Świnoujście Resort and Spa. To jest pierwszy taki resort tej marki w Polsce. Stoi tuż przy najszerszej plaży nad Bałtykiem, tuż przy plaży, więc wystarczy wyjść z hotelu, założyć klapki, no i można moczyć nogi w morzu. Więc jeżeli chcecie tam pojechać, no i macie wakacje, to wejdźcie na stronę sk2.pl, napiszcie, który zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego, no i później przygotujcie się na szybki quiz z wiedzy o naszym kraju, no i może za tydzień to właśnie ty będziesz pakować walizkę do Świnoujścia, czego bardzo wam życzę i trzymam kciuki za zwycięzcę już teraz. Chodźcie na stronę i piszcie, bo naprawdę warto, a hotel, marzenie. SK2 Robert Jansson i Kuba Badach, Małe Szczęścia już teraz, więc zróbcie sobie małe szczęście i spróbujcie wygrać taki

0: Pomyślałam sobie, że to jest idealny numer, żeby poćwiczyć na siłowni. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, mój przyjacielu. No i właśnie, moi przyjaciele, we Wrocławiu prawdziwa sensacja. Tłumy ustawiają się w kolejce nawet na godzinę. Ogród botaniczny działa całą dobę, a wszystko dlatego, że wreszcie zakwitło dziwidło olbrzymie. Roślina, która robi to tylko raz na 7 lub 10 lat, a we Wrocławiu zakwitła po raz pierwszy w historii. I ci, którzy już ją zobaczyli, mówią zgodnie, że warto było czekać. Chociaż równie zgodnie dodają, że czuć ją jeszcze przed wejściem do szklarni. A co ona o tym zapachu mówi dyrektor ogrodu botanicznego we Wrocławiu? No posłuchajmy, dlaczego ta roślina, to dziwidło tak właśnie pachnie lub może śmierdzi?
1: A, dlatego, że ta roślina udaje zwyczajnie padlinę. Po to, aby zwabić chrząszcze, muchówki, które na Sumatrze zapylają tą roślinę. U nas tych zapylaczy jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że gdybyśmy dobrze poszukali w naszej faunie, również takie organizmy się znajdują.
0: No właśnie. I wszystko jasne, jeżeli chodzi o dziwidło. No i słuchajcie, tak sobie myślę, że chyba mamy pierwszy w historii taki przypadek, kiedy coś pachnie jak śmieci gotowe do wyniesienia, a ludzie stoją godzinę, żeby się tym zachwycić. Ale pamiętajcie, to ostatnie chwile, żeby dziwidło zobaczyć, bo ono już powoli przekwita, więc stójcie w tej kolejce. SK2

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Numer idealny na takie piątkowe chillowanie. Mighties i Alien BSC lub z angielska jak ktoś woli BSC i For Money i numer Deszcz. No i skoro wszyscy narzekamy na upały i sami nie rozstajemy się z butelką wody, to pamiętajmy też o tych najmniejszych sąsiadach. I teraz będzie pouczająco, bo słuchajcie, wystarczy wystawić na balkon, do ogródka czy pod krzak niewielkie naczynko z czystą wodą i codziennie ją wymieniać. Dla jeżyków, ptaków i pszczół i innych małych stworzeń to teraz prawdziwe wybawienie. I mówię tutaj serio, pomyślcie. To dosłownie minuta pracy, a dla nich może oznaczać naprawdę wielką, ale to wielką pomoc. No i umówmy się, jeżeli my w taki upał marzymy o zimnej lemoniadzie, no to jesz też chętnie napiłby się czegoś więcej niż rosy z trawnika. Więc drodzy słuchacze, jest wieczór, jeże wychodzą teraz, więc bierzecie butelkę wody i idziecie nawodnić jeża. No, a u nas muzycznie za chwilę Grzegorz, Chyży i Tap wstaje w Radiu SK2.
1: SK2.

Pięknie, zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 22 w Radiu SK2. To był Artur Rojek i jego numer W objęciach. Po 22 między innymi na początek Dawid Podsiadło, który jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna ostatnie koncerty w ramach swojej trasy Obrotowy Tour. Oj, będzie się tam działo. A u nas poleci numer w dobrą stronę. I oczywiście oprócz Dawida poleci jeszcze bardzo dużo najlepszych polskich hitów. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na Magazyn Lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Tutaj wszystko zaczęło się od supy.

0: a mowa o stowarzyszeniu Zupełne Dobro z Rzeszowa, które swoją działalność rozpoczęło od zupy na placu. Ta jest już jednym z kilku działań, które towarzyszą im po dziś dzień. Kolejnymi jest na przykład Druga Kanapka, Food Sharing i Magazyn Ciepła. Swoją działalnością obejmują osoby potrzebujące, a szczególnie te w kryzysie bezdomności. Zapraszam Was teraz na moją rozmowę z Lidią Rogulską ze Stowarzyszenia Zupełne Dobro. Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie o działalności Stowarzyszenia Zupełne Dobro. I może na sam początek, tak w dwóch, trzech krótkich zdaniach, czym się zajmujecie, czym jest Wasze stowarzyszenie?
1: Stowarzyszenie Zupełne Dobro przede wszystkim pomaga osobom w kryzysie bezdomności, ale nie ograniczamy się tylko właśnie do tej grupy osób. Przychodzą do nas po pomoc też osoby biedne, starsze, gdzieś pogubione w życiu, samotne. Tak naprawdę to jest bardzo szeroki przekrój osób, które do nas trafiają. Nieraz po prostu ktoś nawet przechodząc zobaczy, co się u nas dzieje i z ciekawości zajrzy, zapyta i nieraz właśnie nawiąże się no właśnie jakaś rozmowa, jakaś właśnie współpraca. No jakoś w każdym bądź razie pociągnie się dalej kontakt.
0: Czyli to takie parę słów na początek, a może coś, co zainteresuje tutaj pewnie słuchaczy, usłyszeli Zupełne Dobro, to spytam, skąd taka nazwa?
1: To jest troszeczkę też taka gra słów, bo zaczęliśmy od zupy, więc w tym zupełne jest tam właśnie ta zupa. No a dobro, po prostu co mamy robić, jak nie wiadomo co robić, no to robić dobro. I jeszcze z tą zupą, więc powstało Zupełne Dobro.
0: I tu mamy taką krótką historię nazwy. A jaka jest Wasza historia? Od kiedy działacie? Bo działacie na terenie Rzeszowa.
1: Przede wszystkim skupiamy się tutaj właśnie w mieście Rzeszów, ale też korzystają z naszej pomocy osoby spoza Rzeszowa i też gdzieś tam trafiamy nawet poza. Historia, na przykład no moja, ja nie mogę powiedzieć, że jestem od pierwszej zupy, bo jestem od trzeciej zupy, ale tak naprawdę no to już stuknęło mi 9 lat w stowarzyszeniu.
0: Czyli stowarzyszenie już chwilę tutaj trwa w Rzeszowie i okolicach. Od którego roku zaczęliście swoją działalność plus minus?
1: No zupa wystartowała w lutym 2017 roku, z tym, że no żeby bardziej można było formalnie działać, właśnie potrzeba było konta, jakiejś właśnie siedziby, więc w lipcu 2017 roku na bazie właśnie zupy na placu powstało Stowarzyszenie Zupełne Dobro.
0: I od tego 2017 roku, mamy już 2026 i ta Wasza działalność trochę się rozwinęła przez te wszystkie lata.
1: Chyba nawet nie trochę. Start był z garem zupy, a teraz oprócz właśnie dwa razy w tygodniu wydawania ciepłych posiłków, spotkań z tymi naszymi podopiecznymi, mamy też właśnie magazyn ciepła, mamy street working, mamy dodatkową kanapkę.
0: No ale tych działań właśnie macie dosyć sporo i ta zupa, to ona była takim pierwszym impulsem do rozpoczęcia działań?
1: Dziewczyna, która działała w zupie na Plantach w Krakowie, przeprowadziła się do Rzeszowa i tam, mając już właśnie doświadczenia z osobami w kryzysie bezdomności, właśnie no, ze spotkaniami właśnie z tą zupą, chciała zobaczyć, jak to w Rzeszowie. No przecież to, co Rzeszów nie ma takiego problemu, na pewno ma. Skrzyknęła właśnie w jakiś tam poniedziałek zimowy, lutego właśnie 2017 osób, kilka osób znajomych. Wcześniej właśnie były wysłane właśnie patrole na miasto, gdzieś znaleźć takie osoby no, potencjalnie właśnie potrzebujące, żeby przyszły na plac ofiar getta. Gotowała no, właśnie pierwszą tę zupę. No i tak już się zaczęło, że od tego lutego 2017 roku praktycznie każdy poniedziałek wychodzimy na plac ofiar getta o godzinie 19 właśnie z tą zupą. Teraz mamy też jeszcze właśnie kanapki, mamy kawę, herbatę, jest pomoc medyczna, są street workerzy. I czy opuściliśmy jakiś poniedziałek? No dobrze, jak są święta, to dobrze, nie spotykamy się, ale powiedzmy przenosimy na kolejny dzień, ale żadna burza, żaden deszcz, żaden śnieg, mróz, ulewa, no nigdy nas nie wykluczyło z tego, żeby wyjść i spotkać się z tymi naszymi podopiecznymi.
0: Czyli tutaj nie ma żadnego takiego warunku, który przeszkodzi Wam w niesieniu Waszego dobra dla innych.
1: No nie, no bo to dobro jest gdzieś tak już w nas zakorzenione, się na dobro, chęć niesienia dobra, że te właśnie jakieś tam problemy, sytuacje oboczne w ogóle dla nas nie mają w tym naszym właśnie celu znaczenia.
2: Czyli to można powiedzieć, że to dobro jest takim waszym fundamentem waszego działania, takiej podstawy waszej.
1: No na tym się opiera, ale chcemy tym osobom, no przede wszystkim właśnie w kryzysie bezdomności, no pierwszy krok, takie właśnie no minimalizowanie szkód. W sumie to się przekłada na właśnie na niesienie tego dobra. To jest w ogóle niesienie dobra, to jest taki też długotrwały proces. To jest w sumie też i przemyślane. Już mówię no w sumie typowo o działaniach street workingowych, gdzie stały kontakt z tymi naszymi właśnie podopiecznymi, gdzie no praktycznie codziennie wychodzimy w teren, spotykamy się z nimi, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje, w sumie jakie są ich potrzeby, i często to nie jest takie oczywiste, że jakby no ktoś powiedział pomóc ci, no to tak, chcę pomocy. To wcale nie jest takie oczywiste, że taka osoba chce tej pomocy. Ona często jest tak już wykluczona ze społeczeństwa, tak dużo zmian nastąpiło właśnie i w sposobie myślenia, w sposobie życia, że w tym miejscu, w jakim ona jest teraz, czy jest jej dobrze, po prostu czuje się jakby zna jakby ten swój mały świat, no i w pewien sposób czuje się tam bezpieczna, więc wyjście nawet właśnie do czegoś lepszego, to jest dla tej osoby coś bardzo trudnego do osiągnięcia, w ogóle do zaakceptowania takiej zmiany, więc ciągły nasz kontakt z nimi i właśnie nieocenianie ich, nietraktowanie ich jak kogoś gorszego, bo taka osoba jest taką samą osobą jak my, po prostu w danym momencie jest w innej sytuacji, ale to nie znaczy, że tego nie można zmienić. To właśnie nasza praca, nasze spotkania, nasz plan działania, od nich no w sumie też dużo zależy, bo muszą zaakceptować właśnie i naszą osobę, nasz sposób właśnie działania, tego, co chcemy im zaoferować. I no przez te wszystkie lata widzimy, że to, co robimy, to ma sens, bo no jest czy duże grono osób, które wyszły właśnie z tego kryzysu. To jest pojęcie względne, czy dużo, bo tak naprawdę gdyby się okazało, że przez te moje 9 lat działania tylko jednej osobie, powiedzmy, udało mi się pomóc, to bym powiedziała, warto było dla tej jednej osoby. Ale tak naprawdę jest ich naprawdę dużo więcej.
2: Czyli przez te 9 lat pani działania dosyć pewnie sporo osobom udało się pomóc, ale pewnie też macie dosyć sporo osób zaangażowanych, bo kto działa w stowarzyszeniu?
1: Wśród naszych wolontariuszy, no to przychodzą też niepełnoletnie osoby. Wiadomo, że to muszą mieć podpisaną zgodę przez rodziców, więc i to już zaczyna się naprawdę małoletnie. Zresztą nieraz jakieś właśnie szkoły do nas przychodzą z działaniem, no i to też już jest właśnie wolontariat. To nie jest, powiedzmy, już stałe, regularne działanie, ale no są takie akcje. Najstarszy z naszych wolontariuszy, gdzieś koło 70, kobiety, mężczyźni, studenci pracujący zawodowo i osoby bezrobotne i już emeryci. No przekrój jest bardzo, bardzo szeroki i zawody wszelakie. Niania, budowlaniec, architekt. No po prostu nie ma jakiegoś wytyczonego kanonu, kto pasowałby do działań właśnie w Stowarzyszeniu Zupełne Dobro.
2: Czyli można powiedzieć, że przyjmujecie każdego.
1: W sumie przyjmujemy każdego, kto gdzieś tam drzemie w nim to dobro, kto jest chętny do pracy, a już najlepiej niech będzie miał głowę pełną pomysłów, będzie odpowiedzialny. I zresztą działania w stowarzyszeniu, no wolontariat właśnie nie jest tak naprawdę taki no prosty, bo to nie są takie łatwe spotkania. Przede wszystkim chociażby ze względu na spotkania z tymi naszymi podopiecznymi, gdzie to są no bardzo takie połamane charaktery, gdzie nie zawsze rozmowa jest właśnie łatwa, prosta. Poza tym nasze działania, potrzeba do nich wysiłku, bo No dużo jest do zrobienia zawsze przed tym naszym spotkaniem z naszymi podopiecznymi. Ugotowanie 50 litrów zupy, przygotowanie właśnie kawy, herbaty i to nie kubeczka, tylko już naprawdę konkretnych litrów i przygotowanie kanapek, przygotowanie paczek z odzieżą. Bywa tak, że ponad 50 paczek jest na przykład do przygotowania z odzieżą, gdzie staramy się pamiętać, do kogo rzeczywiście trafia dana rzecz, że to jest chłopak młody, to nie damy jakichś właśnie takich odzieży, że tak powiem, po dziadziu. Pamiętamy, że powiedzmy, Łukasz lubi czarny kolor, więc staramy się, żeby dostał właśnie tę odzież w czarnym kolorze. Oprócz tego, że chcemy, żeby nie bardzo się wyróżniali wśród społeczeństwa właśnie odmiennym wyglądem, żeby oni właśnie wyglądali dobrze, ale automatycznie wiemy, że po zmianie właśnie odzieży, powiedzmy po ostrzyżeniu, bo też można, na przykład nasi podopieczni mogą się u nas ostrzyc, przechodzi się na jakiś taki kolejny pułap, że te osoby się o wiele lepiej czują.
2: To są trudne zadania dla wolontariuszy, bo już weszliśmy w ten temat, żeby ci podopieczni się dobrze czuli. I też takie trudne zadanie w ogóle, żeby do każdej takiej osoby podejść indywidualnie tutaj.
1: Tak, i nawet właśnie my jako street workerzy, wychodząc w teren i spotykając potencjalną osobę, która wchodzi jakby w zakres naszych działań, jak zagadać właśnie do takiej osoby? Czy kogoś nie urazimy? A jeżeli się okaże, że nie, to absolutnie właśnie normalnie żyjący, nie potrzebujący pomocy, bynajmniej naszej pomocy, człowiek, jak zareaguje? Mamy właśnie jakieś takie swoje przygotowane hasła, czy jakieś właśnie takie metody, sposoby zagadywania. To już mówię tak właśnie o takich spotkaniach w terenie, ale tak jak spotykamy się na placu, właśnie gdy wydajemy zupę, to już jest takie standardowe, że ta zupa to właśnie staje się takim pretekstem, że nie wiesz jak zagadać, to zapytaj, czy smaczna, czy właśnie taką lubi, czy pamięta, czy może właśnie, po prostu zaczyna się od tej zupy. A później to już jakoś ta rozmowa najczęściej potoczy się.
2: Jakoś lecą te rozmowy i jakoś leci. Tak, leci to poznawanie tych ludzi.
1: I tych rozmów właśnie, przynajmniej w moim przypadku, przez tyle lat, ile było trudnych rozmów, gdzie poznawałam naprawdę trudne historie, gdzie człowiekowi łamał się świat, gdzie nieraz najzwyczajniej w świecie moje oczy nie wytrzymywały bez łez, bo to były takie trudne doświadczenia tej osoby, ale też uśmiech, bo my podczas takich spotkań nie rozmawiamy tylko właśnie o problemach, o trudnych sprawach. Trzeba też pokazać uśmiech i gdzieś tam przemycać moc tego świata takiego lepszego. Ja nie chcę powiedzieć, że nasz świat to jest lepszy, ale ogólnie przyjęty jako normę, a jednak tak jak oni żyją, nieraz się nawet tak określam, że to jest takie trochę zamknięte ich get, że oni jak zamykają się w swoim środowisku, bo społeczność tak ich traktuje, jak ich traktuje. Ja nie mówię, że nieraz to nie jest ich wina, bo nie oszukujmy się, te osoby żyjące na ulicy w kryzysie bezdomności, przede wszystkim są to osoby uzależnione, ale też chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że powiedzmy zawsze osoba uzależniona trafia na ulicę. Często jest tak, że nie ma problemu z jakimiś używkami, trafia na ulicę, bo różne choroba, rozpad rodziny, niezapłacona rata kredytowa. Jest całe mnóstwo historii, które przyczyniły się do tego, że ktoś tam znalazł się w takiej sytuacji i żyje na ulicy. I dopiero presja trudów właśnie życia w tym środowisku sprawia, że dana osoba zaczyna właśnie pić, czy właśnie nawet inne używki iść.
2: I osoby właśnie przychodzą do was z takim przekrojem problemów i przychodzą do was na zupę, w poniedziałki, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, więc może teraz kilka słów o niej. Co to dokładnie jest za inicjatywa?
1: Zupa. W co poniedziałek o godzinie 16, nieraz nawet i przed 16, spotykamy się u nas właśnie w lokalu po pracy, bo działamy wolontaryjnie, więc po pracy gonimy, bo to naprawdę często jest właśnie, że nie tylko na spokojnie przyjść, tylko trzeba przyspieszenia trochę, żeby móc wszystko ogarnąć, a nieraz właśnie po prostu taka chęć, że spotkania w ogóle z innymi osobami, wolontariuszami, ta chęć działania i że coś jak zacznie się robić, to właśnie ma to sens. No i zaczynamy w zależności, w ogóle wyznaczamy, zgłasza się osoba chętna, że w dany poniedziałek tak, ja będę tym głównym kucharzem i pod daną osobę właśnie dyspozycje są obieranie ziemniaków, marchewki, pietruszki, w zależności co i powstaje gar właśnie 50-litrowy, właśnie wypełniony, myślę, że pyszną zupą, bo staramy się, żeby to były naprawdę w ogóle bogate takie i wszelkie produkty, nigdy nie oszczędzamy na produktach. W międzyczasie tworzą się kanapki, też tych kanapek minimum 150 staramy się, żeby właśnie było. Termosy z kawą, termosy z herbatą. Przygotowywanie w okresie właśnie tym chłodnym z magazynu ciepła właśnie wychodzą paczki z odzieżą. I przed 19 robimy w ogóle tak zwaną odprawę, gdzie dzielimy się obowiązkami, co kto będzie robił na placu. Pakujemy samochód i wyjeżdżamy na plac, żeby o tej 19 być i tam zaczynamy działania.
2: I ile takich osób bierze udział w poniedziałku podczas zupy? To jest stałe grono? Plus minus taka sama liczba za każdym razem, czy jednak to się zmienia?
1: Staramy się kontrolować to, ile osób będzie przy danym działaniu, ale tak naprawdę nie mamy czegoś takiego, że wiemy, że tyle i tyle będzie tych osób. No, każdy ma swoje też życie, różnie pracuje, czy na zmiany, czy właśnie też są osoby, które mają dzieci, nie zawsze mogą przyjść, więc no nieraz trzeba przyznać, że przydałoby się więcej tych osób z rękoma chętnymi do pomocy.
2: Czyli jeśli ktoś ma tylko ręce chętne do pomocy i chce przyjść, to po prostu zgłasza się do was i przychodzi?
1: No nieraz właśnie potrzebuje trochę czasu, dzwoni, raz zapytuje, zagaduje, nieraz właśnie kolejny raz, a niektóre osoby właśnie już tak pewne, że no tyle już o nas słyszały, czytały, przychodzą i tak chce działać, ale tak naprawdę to w tych swoich działaniach, tak jak gdzieś tam zaznaczałam, że właśnie wcale niełatwych, no niewiele osób przez te 9 lat dotrwało, żeby gdzieś tam się właśnie, no wykruszają się osoby i sytuacje rodzinne i może właśnie niektórzy się wypalają swoją energią. No to, żeby działać tak stale, no trzeba dużo tak naprawdę wysiłku.
2: Czyli tutaj jeśli ktoś chce pomóc stale, ma gdzieś taką myśl, to trzeba też pomyśleć o tym, że to jest też dosyć spory wysiłek. No, tak myśląc przyszłościowo.
1: Wysiłek wysiłkiem, bo to w końcu wyjdzie, że no i kto będzie działał w Stowarzyszeniu Zupełne Dobro, jeżeli to tylko jest tylko i wyłącznie wysiłek. No nie, no sama właśnie no, praca z tymi osobami w kryzysie bezdomności i dawanie im możliwości poprawy jej sytuacji, no daje to satysfakcję. Poza tym no kontakty między nami, wolontariuszami dają wiele dobrych chwil spędzonych wspólnie, poza tym integrację. To wszystko przekłada się na to, że te chęci działania są. Są właśnie no, pomysły na różne no, działania właśnie też poza stowarzyszeniem, ale działania takie no, wzbogacone, gdzieś tam właśnie dodatkowe jakieś takie inwenty dla naszych właśnie podopiecznych i gdy to już właśnie dopracujemy, właśnie wtedy właśnie dużym wysiłkiem, ale gdy to wychodzi takie no wow, no chociażby niech kilka osób właśnie stwierdzi, ale właśnie, że no fajnie coś zrobiliśmy, no to ten już wysiłek, o tym wysiłku się zapomina, że były trudy, zaczyna się pamiętać, że o tych właśnie przyjemnych momentach.
2: Czyli można sobie na pewno powiedzieć, że ten wysiłek jest chwilowy. Rozmawiamy tu tak w trakcie, pojawiają się kolejne działania, bo rozmawiamy też o czwartku, więc też o dniu, kiedy też przygotowujecie jedzenie dla potrzebujących. Tylko tym razem już chyba w siedzibie, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, czwartki to jest właśnie dzień, kiedy to nasi podopieczni przychodzą akurat właśnie do nas, do lokalu, tam na Sądeja 8. Też jest serwowany ciepły posiłek, też jest kawa, herbata. Przede wszystkim jest spotkanie i z czego mogą też właśnie skorzystać w czwartek. Tak jak zresztą w poniedziałek jest ratownik medyczny, więc z pomocy medycznej mogą skorzystać, mogą się ostrzyc. Nieraz właśnie potrzebują właśnie dostępu do internetu. Pomagamy w uzupełnieniu właśnie jakichś pism, jakichś dokumentów. Zresztą no, to już u nas nasza skrzynka pocztowa, no to stała się nie tylko skrzynką dla stowarzyszenia, ale no, dla tych osób żyjących na ulicy, bo wiadomo, że tam listonosz nie znajdzie ich tylko i wyłącznie po imieniu i nazwisku. Musi być gdzieś ten punkt, gdzie ten list trafi, więc nieraz właśnie niczym listonosz wychodzimy z całym pakietem. W sumie listów, to są awiza zostawiane i tylko przekazujemy no, tym osobom, no, do których przyszła poczta.
2: Czyli można powiedzieć, że tutaj wasza siedziba na Sandeja 8, bo to myślę, że trzeba zapamiętać, jest takim punktem nie tylko tworzenia, gotowania, rozdawania jedzenia, ale też punktem medycznym, fryzjerskim, magazynem. Czym jeszcze jest ta siedziba?
1: Siedziba też jest no, miejscem spotkań i teraz od razu co tak mi się nasuwa, chcielibyśmy im podnieść też taki komfort przebywania chociaż w tym czasie, kiedy oni u nas są. I nasza bolączka, no jesteśmy organizacją pozarządową, gdzie tylko otrzymujemy się z datków od darczyńców, no jeszcze właśnie 1,5%. Tak naprawdę to te nasze fundusze ciągle są zbyt małe na potrzeby, jakie właśnie no, stwarza nasze działanie. I chociażby nasz lokal, który też właśnie jest wynajmowany, są to bardzo duże koszty. Chcielibyśmy to miejsce ich właśnie spotkań u nas w sumie no, wyremontować, zrobić takie miejsce, gdzie oni by mieli taką prawdziwą odskocznię, żeby to nie było tak jak, no musimy się przyznać na obecną chwilę, to są takie nieatrakcyjny, no w sumie to jest taki mało atrakcyjny magazyn, nie różniący się prawie niczym od miejsc, w których oni na co dzień przebywają. Chcielibyśmy to zmienić, żeby właśnie trafiali właśnie w to lepsze miejsce, żeby czuli się właśnie bardziej komfortowo, żeby zobaczyli tę zmianę i żeby mogli do czegoś dążyć, żeby mieli taki właśnie wyznacznik do czegoś lepszego. Więc no tutaj ja w sumie no tak jakby, nie jakby, po prostu apeluję do osób, które właśnie nas usłyszą o darowizny dla nas, o wspieranie nas finansowo, rzeczowo, osobowo, w dalszej perspektywie. Chcielibyśmy też stworzyć mieszkania treningowe dla tych osób, którym udaje się, no najczęściej to jest właśnie pierwszy krok, gdzie idą na detoks, idą na terapię, później po tym wracają i tak naprawdę wracają w to samo miejsce, gdzie byli, więc to jest bardzo krótka droga do tego, żeby wrócić no, w ten sam punkt wyjścia, od jakiego właśnie wyszli, a takie zapewnienie mieszkań treningowych, mieszkań właśnie takich, gdzie właśnie jest się nadal pod opieką, daje taką większą perspektywę możliwości zmiany dla tych osób.
2: I tutaj właśnie wyszliśmy jakimś sposobem od czwartku przez trudności do takich marzeń waszych na przyszłość. Ale myślę, że do tych marzeń jeszcze wrócimy, bo padło tutaj takie hasło jak street working. Czym on jest dla słuchaczy, którzy może nigdy nie spotkali się z tym hasłem?
1: Nasze działania, gdzie typowo idziemy do miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności, gdzie pracujemy w ich środowisku. Działania no, nasze właśnie workingowe od stycznia działamy dzięki projektowi współfinansowany przez gminę miasta Rzeszów. I to są godziny w sumie wychodzone, wydeptane no, w naszym mieście. To są spotkania z osobami żyjącymi na ulicy. To są działania mające na celu poprawę ich życia, zminimalizowania właśnie szkód, bo nie zawsze jest sprawą oczywistą, że danej osobie da się tak jakby właśnie w 100% pomóc. To jest poprzez pierwszy kontakt, zapoznawanie się, to jest proces długotrwały działania z tymi osobami, gdzie często są to właśnie osoby wycofane, nieufne. To dla każdej takiej osoby jest tworzony niejako osobny plan poprzez ich właśnie poznawanie ich danej osoby potrzeb. I ten plan, owszem, jest tworzony przez właśnie steelworkerów, ale bardzo duże znaczenie ma osoba, dla której jest tworzony ten plan, w zależności co tak naprawdę dla danej osoby będzie właśnie pomocne. Czy na dany moment, bo to nie jest powiedziane, że, właśnie zresztą wspomniałam, to jest proces długotrwały, ale właśnie, że w danym momencie może danej osobie tylko i wyłącznie jest potrzebny, właśnie potrzebna jest kąpiel i my zapewnimy to, że przygotujemy paczkę z odzieżą, że pójdziemy z tą osobą na prysznic, zapłacimy za to i powiedzmy w danym momencie dla danej osoby może to być właśnie już ten plan zrealizowany. Dla kogoś innego pierwszym od razu jest na przykład chęć zmiany właśnie swojego życia poprzez pójście właśnie na detoks, później na leczenie. Tak naprawdę każdy dzień, każde spotkanie weryfikuje potrzeby i tak naprawdę my do końca nigdy nie możemy sobie naszych działań zaplanować, bo przeważnie to właśnie tak jest, że jak już idzie się w teren, to dopiero się tworzy to, co jest do zrobienia. Sytuacje nas właśnie zaskakują, to są właśnie poznane nowe osoby, albo jakaś zmiana daną osobą, chociażby iść do fotografa, żeby zrobić zdjęcie, bo nie ma dowodu osobistego, a okazuje się, że ma powiedzmy jakąś rozległą ranę albo jakieś inne dolegliwości. Całe właśnie to, co mieliśmy do zrobienia jest do zmiany i tak właśnie te nasze działania nie są nigdy takie właśnie stabilne, tylko ciągle nas, czy coś zaskakuje, po prostu życie pokazuje, że tutaj trzeba być przygotowanym w sumie na każdą ewentualność.
2: Czyli tutaj jest to, co mówimy sobie tak naprawdę od początku tej rozmowy, że trzeba być, podejść do każdego indywidualnie, każdego wysłuchać. I tutaj jest ta zmienna, że tak naprawdę nigdy nie wiecie, co może się wam przytrafić, na co traficie, czy ta osoba potrzebuje dzisiaj tej pomocy, mimo że zaplanujecie, tak jak pani mówiła, właśnie idziemy zrobić zdjęcie do dowodu, nie ma dowodu, ale po drodze gdzieś wydarzył się wypadek i trzeba zająć się raną, która jest dużo ważniejsza niż zdjęcie do dowodu.
1: Trzeba przekwalifikować to daną potrzebę, które właśnie działanie jest w danym momencie bardziej potrzebne. Często właśnie wymaga to od nas szybkiego działania, szybkich właśnie zmian. Często jest tak, że nawet to nas tak absorbuje, że mimo, że powiedzmy mieliśmy poświęcić na dane działanie, tak przykładowo mówię 3 godziny, a okazuje się, że po 6 godzinach nadal mamy co robić i nie możemy przerwać. To jest tak naprawdę dla osób, gdzie mają się rodziny, zresztą w sumie dla każdego, to tak naprawdę to jest takie stresujące. Bo już to nasze życie prywatne trochę zaczyna schodzić na drugi plan. A żeby właśnie w sumie w pełni móc dobrze wykonywać swoje zadania, to też właśnie musi być ta równowaga zachowana. Więc tutaj też nasze fundusze nie pozwalają nam na posiadanie właśnie swojego superwizora, który mógłby chociaż od czasu do czasu z nami właśnie przeprowadzić spotkania. Więc jeżeli ktoś nas słucha, a ma takie kwalifikacje i chciałby się poświęcić, to bardzo chętnie zapraszamy do nas, żeby od czasu do czasu pomóc nam właśnie z tymi naszymi jakimiś w sumie bolączkami, problemami, gdzieś poukłada nam jako specjalista.
2: Czyli tutaj specjalista pilnie poszukiwany, bo to przecież nie jest łatwe zadanie wyjść do osób i nagle z 2 godzin pomocy robi się 6.
1: No nie jest łatwe.
2: Macie dużo siły w sobie, widzę, żeby iść i pomagać.
1: No gdzieś taka wewnętrzna siła jest, a po prostu to jest taka chęć, która przychodzi w sumie niezależnie od nas, bez zaplanowania, gdzie to po prostu samo z siebie gdzieś się realizuje, że tak i jest potrzeba, to działam.
2: Streetworking, wychodzenie do osób, to jest jedno z waszych działań, ale nie jedyne, bo przed swoim lokalem macie też lodówkę foodsharingową i my tutaj na antenie zawsze przed świętami i po świętach przypominamy, że ona jest. Ale dla osób, które może nigdy nie słyszały o lodówce, na czym ona polega, co tam można włożyć.
1: Szerzymy właśnie ideę foodsharingu, bo to jest lodówka foodsharingowa, to jest przede wszystkim niemarnowanie jedzenia, bo niektórzy w sumie mylą, że to jest jakby wspomaganie osób potrzebujących, ale nie, to jest właśnie przede wszystkim, żeby nie marnować jedzenia. Rzeczy, gdzie komuś właśnie za dużo ktoś ugotował, gdzieś zostało, już właśnie ta data ważności jest niezbyt długa, to takie produkty mają trafiać do lodówki, ale no też właśnie to mają być najlepiej szczelnie zapakowane produkty, opisane, kiedy zostały właśnie przygotowane i najlepiej przynajmniej podstawowe składniki danych produktów, jeżeli to są przez kogoś przygotowane, to ze względu właśnie na alergeny. Nie wkładamy do lodówki rzeczy surowych i kto może skorzystać z tej lodówki? Tak samo jak każdy może do niej przynieść, tak samo każdy może z niej skorzystać. To wcale nie musi być osoba właśnie biedna, tylko naprawdę każdy, nie wiem, no chociażby u nas nieraz wolontariuszy, jak goni właśnie z pracy, nie zdążył zjeść, akurat coś jest, co z czego może skorzystać, to rzeczywiście ten wolontariusz może skorzystać no, z tego, co jest w lodówce. Nasza lodówka właśnie stoi przy wejściu do naszego lokalu, to jest właśnie na Sądeja 8, ona jest dostępna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w tym okresie świątecznym. Przede wszystkim właśnie w tym czasie no, jest raczej wypełniona, gdzie właśnie nasza tradycja, że trzeba całe mnóstwo tych posiłków przygotować. Niech zostanie, ale właśnie, żeby na pewno nie zabrakło. Ale to trzeba właśnie też pamiętać, że żeby tego właśnie nie wyrzucać, jeżeli jest nadmiar, tylko przynieść do lodówki, bo na pewno znajdą się osoby, które z chęcią skorzystają z tego i to będzie dla nich dużą pomocą.
2: Czyli lodówka, musimy zapamiętać, przyjść i przynieść może każdy, ale wziąć też również może każdy. Kolejne z takich waszych działań, też zostajemy na Sądeja 8, magazyn ciepła.
1: Magazyn ciepła działa w okresie właśnie chłodnym. To jest najczęściej, jeśli gdzieś startujemy z magazynem ciepła we wrześniu, kończymy działania właśnie tak kwiecień, maj. To jest, wszystko zależy od pogody. No, w sumie magazyn ciepła. No, to jest odzież, którą wydajemy i którą właśnie wspieramy naszych podopiecznych. Odzież, ale to śpiwory, koce, kołdry. Też zapatrujemy właśnie w plecaki. To już obowiązuje też jakby w tym magazynie się obowiązuje. Wśród rzeczy, które znajdują się w magazynie ciepła, to są środki czystości. I skąd mamy tę odzież? To też wszystko praktycznie od darczyńców, bo pozyskujemy odzież właśnie od osób, które nam się przynoszą. Zaznaczamy, że te rzeczy mają być czyste, owszem, używane, ale żeby nie nosiły na sobie właśnie, że tak, piętna naprawdę już długiego noszenia, żeby zamki były sprawne, guziki nie poobrywane. To mają być rzeczy, w których osoba ofiarująca na pewno by jeszcze chciała chodzić. Po prostu zmiana gustu czy rozmiaru powoduje, że daną rzecz oddaje. Jedynie co, no to bielizna, no to przyjmujemy tylko i wyłącznie nową. No i największe potrzeby to są właśnie kwestia butów. butów to zawsze w sumie jest mało, to jest studnia bez dna, ale no dlaczego? No osoby żyjące na ulicy, pokonujące dziennie całe mnóstwo kilometrów, często tych butów nie wymieniają, śpią właśnie w nich, więc jest bardzo duża zużywalność, stąd no, największa bolączka w brakach to jest obuwie.
2: Czyli tutaj, jak macie, nasi słuchacze, za dużo może butów i chcecie przynieść i są w bardzo dobrym stanie, to na pewno Stowarzyszenie Zupełne Dobro i Magazyn Ciepła przygarnie kilka par, myślę.
1: No na pewno z chęcią przyjmiemy. Tylko jeszcze zaznaczę, że no to obuwie musi być sportowe, to nie może być żadne właśnie eleganckie, bo tak jak mówię, pokonywanie wielu, wielu kilometrów dziennie, do takiego chodzenia muszą być właśnie buty wygodne.
2: Czyli warto też pomyśleć, żeby te buty były wygodne, żeby można było w nich przemierzać sporo kilometrów, żeby może one się też tak szybko nie zużywały i żeby oczywiście nie były zużyte. To kolejne z Waszych działań i jeszcze jedno, o którym teraz pamiętam. To jest Druga Kanapka. Akcja, z którą wystartowaliście w tamtym roku. Akcja dla szkół, gdzie uczniowie robią kanapki dla bezdomnych. Skąd w ogóle pomysł na taką akcję?
1: W październiku ubiegłego roku zrodził się pomysł z jednej strony, żeby wspomóc stowarzyszenie, no przede wszystkim właśnie naszych podopiecznych, ale też, żeby uwrażliwić młodzież. I no tak po zastanowieniu, przynieść no, oprócz swojego posiłku do szkoły, przynieść właśnie dodatkowy posiłek. No, myśleliśmy właśnie tutaj o kanapkach, czy niektórzy właśnie drożdżówki przynoszą. To w sumie nie jest bardzo duże wyzwanie, obciążenie jakieś właśnie finansowe, ale przy już dużej grupie osób, tak jak właśnie no w szkole, to będzie przełożenie na dosyć dużą ilość tych kanapek, gdzie właśnie nasi podopieczni będą mogli skorzystać, a właśnie no nie będzie to, jak mówiłam, duże obciążenie dla danego dziecka. Poza tym no właśnie to, żeby już od najmłodszych lat wpajać no właśnie taką wrażliwość, pokazywać, że świat nie jest tylko właśnie w różowych kolorach, że inni mają gorzej, właśnie żyją w trudniejszej sytuacji. Niektóre szkoły właśnie troszeczkę to zmodyfikowały, zrobiły tę drugą kanapkę trochę właśnie w inny sposób, że zbierali produkty i wspólnie przygotowywali, co nam też się bardzo spodobało, jako takie właśnie wspólne działanie. I widząc właśnie zdjęcia, czy właśnie filmiki nagrane właśnie przez te nauczycieli prowadzących tę akcję w szkole, no widać było, że dzieci miały naprawdę dużą frajdę z tego. No a tak jak mówię, to jest duże wsparcie dla nas. Poza tym zaczęły się też właśnie takie wpisy na kanapkach, na opakowaniach, właśnie miłe słowa dla tych, do których miały trafić. Nasi podopieczni zauważyli to od razu i nawet była też kiedyś taka akcja, że akurat właśnie te takie no, miłe słowa nie były napisane gdzieś tam na opakowaniu kanapki, tylko po prostu były przygotowane i wrzucone do pudełka i była super w sumie zabawa, frajda. Ci nasi podopieczni po prostu sobie jak ich losy na loterii właśnie wyciągali i czytali na głos, co kto właśnie miał za fajne słowo i no w sumie dobra zabawa była przy tym.
2: Czyli tutaj akcja została poszerzona o nie tylko drugą kanapkę dla podopiecznych, ale i dobre słowo. A czy do tej akcji szkoły mogą się dalej dołączyć?
1: Tak, przez cały czas jeszcze właśnie ta akcja trwa. Myślę, że to jest... Nie chcemy w ogóle z niej rezygnować, bo no, to jest dobra sprawa, więc niech nadal trwa. Wiadomo, że jak to wystartowało, no był naprawdę, aż nawet nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, był bardzo duży odzew, gdzie żeby jakby pogodzić te szkoły, to nawet kilka szkół na dany dzień umawialiśmy, bo tak naprawdę nie chcieli czekać na później, na później, na później. Więc przypominamy, że akcja Druga Kanapka nadal trwa i oczekujemy na kolejne zgłoszenia szkół, które będą chciały właśnie wziąć udział w tej naprawdę świetnej akcji.
2: No to jeśli słuchają nas uczniowie, to możecie powiedzieć swoim nauczycielom, nauczyciele możecie powiedzieć swoim uczniom i wziąć udział w tej akcji. Czy oprócz tych akcji, o których już powiedzieliśmy, działacie coś jeszcze?
1: To było przy współpracy właśnie z MOPS-em, ze schroniskiem brata Alberta. Też dołączył się do nas prezydent. I to była akcja zbiórki tych właśnie takich drobnych, a dających w sumie dużo ciepła rzeczy. To chodziło o zbiórkę skarpet, rękawiczek i czapek. No i tak jak mówię, to też były dodatkowe właśnie wspólne działania no właśnie z miastem.
2: Czyli tutaj mamy chyba takie podsumowanie, zrobiliśmy takich najważniejszych akcji i takich waszych najważniejszych działań, jeśli chodzi o stowarzyszenie. Mam nadzieję.
1: Chyba tyle.
2: No to mam nadzieję, że mamy te wszystkie najważniejsze działania. Musimy, chyba już tak zbliżając się powoli ku końcowi, myślę, tej rozmowy. Czy wolontariat i czy to stowarzyszenie trochę zmieniło wasze życie?
1: Jest coś takiego, jeżeli ktoś autentycznie zaangażuje się w wolontariat, no tutaj mówię no właśnie o wolontariacie w Stowarzyszeniu Zupełne Dobro, gdzie no to jest specyficzne są działania, ale tak mówię o takim naprawdę dużym zaangażowaniu, no to dużo w życiu się zmienia i no powiem o swojej sytuacji. Dobrze, że mam już się dorosłe dzieci, bo tak naprawdę ciężko byłoby pogodzić właśnie takie życie rodzinne i to, co chcę ofiarować dla stowarzyszenia.
2: Dla osób, które nas słuchają, zastanawiają się, czy warto, to tak warto spróbować. Nie mówię, żeby działać nie wiadomo jak długo, ale czy po prostu warto spróbować?
1: Na pewno warto. Daje to naprawdę dużo satysfakcji. No przy takim moment, się przynajmniej w moich działaniach, gdzie ja łapałam się na tym, że będąc w pracy już w poniedziałek, ja już nie mogłam się doczekać tego końca pracy, bo już chciałam właśnie gnać, chciałam coś robić, co daje właśnie takie no, poczucie, że to ma to sens, że to daje duże przełożenie i że to jest potrzebne, że to nie jest, no nie wiem, malowanie chociażby, nie wiem, ogrodzenia, gdzie choćby nie wiem, jak była dobra farba, to i tak po jakimś czasie trzeba ponowić to malowanie, a tutaj jest po prostu, jest działanie, jest spotkanie i to, co, no chociażby właśnie ugotowanie tej zupy daje tej osobie właśnie potrzebującej poczucie takie właśnie, bo ja nawet nie mówię, że to jest samo to jedzenie najważniejsze. To właśnie, że ta zupa została stworzona specjalnie dla tej osoby, żeby poczuła się doceniona, że ważna, że ktoś o niej myśli, że ktoś o niej pamięta, że nie jest zostawiona ta osoba samemu sobie. Więc no, to daje bardzo dużo takiej energii do działania. Jeżeli ktoś chce spróbować, to naprawdę polecam, warto spróbować, bo daje dużo to satysfakcji.
2: I ostatnie pytanie na sam koniec. Gdzie was można znaleźć, gdzie można się z wami skontaktować?
1: Nasza siedziba jest na ulicy Sądeja 8. To są dawne magazyny PKP. Tam właśnie przy dworcu Staroniwa, a poza tym no, na Facebooku jesteśmy, Stowarzyszenie Zupełne Dobro, tam relacjonujemy na bieżąco nasze działania i może właśnie ktoś nie jest przekonany, niech właśnie zajrzy na naszą stronę na Facebooku. Myślę, że te nasze posty pokażą i zachęcą do tego, żeby do nas zajrzeć i chcieć z nami działać.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam wrażenie, że nie powiedzieliśmy pewnie jeszcze połowy rzeczy, które można by było powiedzieć i o stowarzyszeniu, i o działaniu, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. może zamiast w studiu, to tym razem w waszej siedzibie i jeszcze porozmawiamy. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
1: No ja serdecznie zapraszam do naszej siedziby i gdzie Anusz właśnie pani złapie bakcyla jako wolontariusz. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Mario być cash, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w segir wie, cicha woda wie. Segir być trzeba robić cash, płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Rzeszów.